0: Brak zagrożenia na terytorium Polski zakończył się rosyjski atak na Ukrainę. Znany raper w rękach służb będzie odpowiadał za posiadanie narkotyków. Przerobiona z angielskiej budki telefonicznej. W koszalinie stanęła budka życia.
1: SK Rock. Raport.
0: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. Nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Zakończył się rosyjski atak na Ukrainę, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W tej sprawie w nocy RCB wysłało alerty do mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego. Wcześniej został wysłany alert informujący o rosyjskim ataku. Podano też, że sytuacja jest monitorowana. Zakończone też zostało operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Eskalacja stała się faktem, mówi z kolei premier Donald Tusk i zwołuje pilne spotkanie władz i służb. To kolejne już posiedzenie w związku z działaniami Rosji w pobliżu granicy z Polską. O szczegółach Aleksander Różkowski.
2: Rozmawialiśmy na temat kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic. To informacje przekazane przez premiera. Wiadomo, że w spotkaniu brali udział m.in. minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSZ Radosław Sikorski czy minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, a także dowódcy polskiej armii. Wszystko po wydarzeniach z ostatnich godzin. W weekend rosyjski dron uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, a w poniedziałek rosyjskiego bezzałogowca wyłowiono z morza w rejonie plaży w Rusinowie. Premier Donald Tusk mówi wprost: to eskalacja, a kolejne incydenty z udziałem rosyjskiego sprzętu mają świadczyć o tym, że każdy scenariusz, nawet ten najgorszy, jest obecnie możliwy.
0: W miejscu wyłowienia drona na plaży w Rusinowie koło Jarosławca wciąż pracują służby. Najprawdopodobniej jest to nowy model drona typu Gerbera, o czym w mediach społecznościowych pisał szef MON. Znany raper w rękach służb. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali Michała O., rapera o pseudonimie Oji Olgierd. Będzie odpowiadał za posiadanie narkotyków, mówi Katarzyna Calów-Jarszewska z Prokuratury Krajowej.
3: Zatrzymanie ma związek z posiadaniem i udziałem w obrocie narkotykami. W tym momencie trwają czynności z udziałem zatrzymanego Michała O., wobec czego wszystkich informacji szczegółowych, w tym o zastosowanych środkach zapobiegawczych, będziemy udzielali po zakończeniu czynności.
0: A to nie pierwsze zatrzymanie tego znanego muzyka. W styczniu 2023 roku w Szczecinie również wpadł w ręce funkcjonariuszy CBŚP, działających pod nadzorem Zachodniopomorskiej Prokuratury Krajowej, także w sprawie obrotu narkotykami.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Przerobiona z legendarnej angielskiej budki telefonicznej ma zachęcać mieszkańców do poznawania zasad pierwszej pomocy. W Koszalinie stanęła budka życia. To część większego projektu, w ramach którego w mieście pojawiło się już ponad 40 defibrylatorów AED. A instrukcji udziela sam Robert Makłowicz.
4: Witam Cię w koszalińskiej budce życia. Znajdziesz tu defibrylator AED.
5: Marek Szyperski, jeden z twórców projektu. Każdy może podczas nagłego zatrzymania krążenia, jeżeli osoba leży i nie reaguje, defibrylator jest takie mądre urządzenie, które samo informuje nas krok po kroku, jak trzeba postępować. Nie ma co się obawiać. To jest 100% bezpieczne dla osoby udzielającej pomocy.
0: Budka życia działa w samym centrum miasta 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
6: Pogoda.
7: A dziś, proszę Państwa, chyba z przyjemnością możemy przedstawić warunki atmosferyczne, ponieważ na termometrach dziś zobaczymy około 20-21 stopni powyżej zera i w całym kraju praktycznie ma być pogodnie, bezdeszczowo, bezburzowo i nawet ten wiatr nie będzie nam bardzo doskwierał, aczkolwiek warto mieć na uwadze, że poranek jest stosunkowo chłodny. W Jeleniej Górze 5 stopni notujemy o poranku, a tak ogólnie krajowo to 9 w Bydgoszczy, 10 w Poznaniu, najcieplej w okolicach Warszawy, Łodzi i Kielc, tutaj do stopni 12.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
9: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
10: Od 6 do 9 w SC Rock.
7: A dzisiaj w SC Rock, drodzy Państwo, olewamy system. Przy okazji też dziękujemy słuchaczowi, który patrząc na nasze zdjęcia w social mediach stwierdził, że jesteśmy niedożywieni i przywiózł nam poranne śniadanie. Dziękujemy, doceniamy i Aśka, możesz nam zazdrościć.
11: Kto jak kto? Niedożywiony. Co tam w raportach?
0: W Szczecinku szkolną uroczystość poprowadził robot.
11: O, ładnie. Jakie zasady najbardziej Cię denerwują? O to dzisiaj pytamy.

0: Good morning, rise and shine.
1: Escarock.

0: taka krótka rozmowa po raporcie jeszcze z Anią nam tutaj wypłynęła i Ania mówi, że a propos olewania systemu, bo dzisiaj mamy, drodzy Państwo, dzień olewania systemu i pytamy o zasady, które najbardziej Was denerwują, że na przykład w szkole jej dziecka nie można w czasie lekcji wyjść na siusiu, bo nauczyciele nie wypuszczają.
1: Tak, dla bezpieczeństwa uczniów rzekomo. No i wtedy taki uczeń siedzi
0: i mówi, olewa lekcję.
1: No i siusia do butelki. Nie, ale to nie jest śmieszne absolutnie. Proszę Państwa, dzisiaj też celebrujemy Dzień Opakowań. Aha. I przy okazji Dnia Olewania Systemu i Dnia Opakowań. Ja już nie będę otwierał tej puszki z Pandorą, ale powiem tylko hasło butelkomaty.
0: No nie,
1: i zamykam dyskusję.
0: Wcale nie otworzyłeś. Opowiedzieć Ci, ile stałem ostatnio i trzykrotnie poszedłem poprosić o interwencję. Staliśmy w długiej kolejce. Każdy, a bo drodzy Państwo, jeszcze powiem taką jedną bardzo ciekawą rzecz. Ostatnio znalazłem takie badania. Kiedy najwięcej butelek trafia do butelkomatów?
1: No.
0: W poniedziałki.
1: Po weekendzie.
0: No niby to logiczne, bo po weekendzie. Wydawało mi się, że w piątki stoi dużo osób, w soboty i w niedzielę, no w niedzielę wiadomo, butelkomaty chyba są nieczynne, ale w soboty w ogóle nigdy tam się z butelkami nie wybieram. Raz poszedłem w poniedziałek, mówię, a będzie szybko. Guzik z pętelką.
1: Ja daj z butelki, z tej torby szczą. Nie oddawaj mnie, Kodziu, tak dobrze mi u ciebie było.
0: Pomieszkajmy razem. Zasady, jakie was najbardziej denerwują w dzień olewania systemu. O to państwa pytamy.
2: Odpowiadając słuchalkiem na pytanie, jakie zasady najbardziej mnie denerwują? Chemiczne. Bo albo trzymasz się zasad, albo kwas.
0: Aha, dobre. No,
1: szanuję, doceniam, dziękuję, czekamy na więcej.
0: Pani na Hajmi musiała uważać.
3: Poranne 6 na 9 w S0.
0: Bo ja nic nie zrozumiałem tak naprawdę.
1: I dlatego pracujesz w radiu.
0: Otóż to.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
0: Reklama. Eska Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: Dzisiaj, proszę Państwa, z okazji Dnia Olewania Systemu rozmawiamy sobie o zasadach, które nas mogą denerwować, mogą nam nie pasować. Na przykład ja mam takiego kolegę, któremu nie pasuje zasada wprowadzona w nowych samochodach, że na wyposażeniu nie ma zapasowego koła, tylko jest taki zestaw naprawczy.
1: Dziękuję Ci, złośliwcze. Tak, drodzy Państwo, w tych nowych samochodach, ale nie tylko tych takich nowych, które mają rok, dwa, trzy, pięć, bo w tym moim 12-letnim też nie ma koła zapasowego, a dzisiaj rano byłoby mi po prostu niezbędne.
0: No właśnie, ale to musi być przykra sytuacja, kiedy o 5 rano wchodzisz do samochodu, ruszasz do pracy, jak gdyby nigdy nic, a tam...
1: I jeszcze wiesz, nie wiesz, co się dzieje, bo najpierw trzeba wycofać. Ja mówię, kurczę, chyba ten ręczny cały czas zaciągnięty, bo jakoś tak słabo jedzie, jakoś tak się nie kula jak zwykle. Troszkę do przodu, otwieram szybki, słyszę...
0: To po tym wczorajszym programie, jak dopiekaliśmy sąsiadom.
1: No dokładnie, dzisiaj dobiegłem do radia. Drodzy Państwo, tak jest, w nowych samochodach nie ma kół zapasowych. Niestety są jakieś zestawy naprawcze. Dziwoląg totalny. O co jeszcze Państwo, na co jeszcze Państwo zwracacie uwagę a propos tych zasad, które najbardziej Was denerwują?
2: Cześć, jest Karolk. Odpowiadając na dzisiejsze pytanie zadane w temacie dnia, ja chciałem powiedzieć, że mnie najbardziej denerwuje, że muszę pracować w moim zakładzie pracy 8 godzin. Dlaczego to nie może być 6 godzin albo 4 godziny? Tylko to musi być 8 godzin. Pozdrawiam serdecznie.
0: No, mógł pan się zatrudnić w radiu.
1: Tak, to wtedy 9 godzin, tyle trwa dniówka. Z tym, że 3 godziny Wojtek, 3 ja i 3 Ziętarska.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: Rację.
1: Ja bym chciał mieć możliwość nieposiadania żadnego.
0: Masz rację, cofam. Z jedną nie potrafię sobie poradzić, miałbym 2, 3, 4, jak to ogarnąć. Drodzy Państwo, zasady dzisiaj łamiemy, bo dzisiaj mamy dzień olewania systemu. Jakie zasady najbardziej Was denerwują?
2: Dzień dobry. A propos tematu dnia, u nas najbardziej jest denerwujące to, że teoretycznie, według zasady, jest wolność słowa, ale w niektórych przypadkach dotyczy to tylko, czy działa to tylko w jedną stronę. Czyli ktoś może mówić coś, ale jego już krytykować nie wolno. Pozdrawiam.
1: No i tutaj znów mógłbym się odnieść do żony, ale już nie będę.
0: Dosyć tego dobrego. Drodzy Państwo, nas można krytykować. Spokojnie, bierzemy to na klatę. Messenger Eski Rok do Waszej dyspozycji. A my pomalutku, powolutku w stronę raportu.
3: Autopromocja. Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
4: Wejdź na eskarok.pl i napisz, co zaczęło się w Twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
3: Na Wasze garażowe historie czekam już dziś w kolumnie Zygmunta.
4: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój Twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w Esce Rock.
5: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
6: Autopromocja.
7: Esca Rock. Raport.
8: Anna Kruszyńska, zapraszam. Wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy. Myśliwce NATO zestrzeliły obcego drona, poinformowało Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Bezzałogowiec prawdopodobnie przedostał się na Litwę od strony Białorusi. Po jego wykryciu ogłoszono alert o możliwym zagrożeniu powietrznym w rejonie Wilna, Trok oraz Kowna. Prezydent Litwy podziękował NATO za szybką reakcję.
7: To jest raport.
8: Jest oskarżona o zabójstwo swojego 8-letniego syna Oskara. Do 24 września sąd apelacyjny w Rzeszowie odroczył ogłoszenie wyroku w procesie apelacyjnym do Doroty G. Sprawa dotyczy wydarzeń z 2024 roku. Według prokuratury Dorota G. najpierw podała synowi substancję zawierającą atropinę, a następnie przyłożyła koc do jego twarzy, doprowadzając do uduszenia. Sąd pierwszej instancji nieprawomocnie skazał kobietę na 25 lat więzienia, ale w wyroku wykluczył, że chłopiec otrzymał atropinę.
9: Natomiast została pozostawiona kwestia duszenia gwałtownego, która w ocenie obrony nie wynika ze zgromadzonego z materiału dowodowego.
8: Powiedział nam adwokat skazanej kobiety Piotr Fus. Jak dodał, Dorota G. nie przyznaje się do popełnienia zbrodni.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: SK Rock Sport.
8: Piast Gliwice kontynuuje świetną serię. W meczu kończącym 8. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy zawodnicy Daniela Myśliwca wygrali z Radomiakiem Radom 2-0. To trzecia wygrana z rzędu Piasta, dzięki czemu wskoczył na 5. miejsce w ligowej tabeli. Niespodzianka na siatkarskich mistrzostwach Europy. Słowenia, czyli jeden z faworytów turnieju, została ograna przez Grecję, która wygrała 3-1. A dziś kolejny mecz rozegrają Polacy, którzy zmierzą się z Ukrainą. Faworytem są podopieczni trenera Nikoli Grbicia, liderzy światowego rankingu i obrońcy tytułu. Ostatni raz spotkali się z Ukraińcami w ćwierćfinale tegorocznej Ligi Narodów i pokonali ich 3-1. Kilka dni później, drugi rok z rzędu, triumfowali w tych rozgrywkach.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: 6/9. Ziętarska, Olszewski, Góralski, Esce Rock.

0: Kolega Wojciech postanowił Państwu zdradzić dzisiaj, że kiedy wstałem rano, miałem porannego kapcia nie tylko w łóżku, ale także i w samochodzie. No i zaczęły się dobre rady.
1: I bardzo dobrze, zapraszamy. A jeśli nie ma, to może ktoś nas poratuje dobrą radą samochodową.
2: Dzień dobry, szanowni panie redaktorze Kądziu. Polecam kupić sobie dojazdówkę. Takie mniejsze koło zapasowe, pasujące do pańskiego samochodu. Bo zajmuje to mało miejsca, można wozić w bagażniku i w razie czego podmienić.
0: Ale gdzie ja w tym bagażniku jestem w stanie upchnąć koło dojazdowe, jak tam już mieszkają dwie walizki, które zazwyczaj mieszkają w domu, tylko że się w domu nie mieszczą. Są jeszcze łyżwy, zdaje się, i dwie pary rolek.
1: Ale myślałem, że tylko ja mam w bagażniku taką mobilną komórkę lokatorską, ale widzę, że jest nas więcej na tym świecie.
0: Wszyscy mamy.
3: Dzień dobry. No, ostatnio się tak śmieliście z tych moich czujników ciśnienia powietrza w oponach, a teraz sam redaktor ma flaka z rany, no. Ładnie, tak się śmiać, widzisz, nie śmiej się dziadku, z czyjegoś wypadku.
1: O, dziadku Olszewski, ale zobacz, to no, przecież taki czujnik nie działa jakby z wyprzedzeniem i nie przewidzi, że ktoś tam w nocy może przebić oponę.
0: A ja jak ten głupek dzisiaj w nocy o drugiej czy o trzeciej nie wstałem sprawdzić, ty, nienormalny jakiś. I jeszcze jeden pan.
4: Jak chodzi o tego porannego kapcia, w imię zasad, to ja bym się jednak zastanowił, czy to sąsiedzi, czy może żona. A może to po prostu dzieciaki?
0: Pan chyba sam zadzwonił przy żonie.
1: Ale z drugiej strony powiem ci, może akurat nas któregoś razu posłuchała i stwierdziła... O,
0: wreszcie.
1: Ty.
0: Za te... Tak, dokładnie, jak ten misiu. Za te troski, za te bóle, wszystkie ule.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym.
5: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
5: Reklama. SK Rock. Nowości, które...

0: dziś dzień olewania systemu. Wiemy, że samochód Kondzia olał właśnie Kondzia i powiedział, ja dzisiaj z tobą do pracy nie jadę, właściwie wszystko za sprawą przebitej opony. No i sobie dyskutujemy i mówimy, że zasadą powinno być, tak jak kiedyś bywało, że w samochodach po prostu w zestawie samochód plus wyposażenie jest na przykład zapasowa opona, zapasowe całe koło. Mhm. Okazuje się, że dzisiaj w wielu modelach mamy tylko ten zestaw naprawczy, no i o tym cała dyskusja teraz się toczy.
1: Otóż to, bo dzisiaj dzień olewania systemu, olewamy zasady, pytamy, jakie zasady denerwują was najbardziej. No i faktycznie kiedyś producenci dawali nam lewarek, dawali nam jakieś koło dojazdowe, czasami była to pełnowymiarowa opona, czy właściwie pełnowymiarowe koło, a teraz nagle okazało się, że to są elementy zbędne w samochodzie. Wiesz, za moment obawiam się, że usłyszę, także i od naszych słuchaczy, nie masz kierownicy w nowym aucie? A co za problem dokupić?
0: Ale zobacz, tak samo jest z telefonami. Już nie dodaj ładowarek do telefonu. Po prostu sobie kup albo z zasady, bo być może masz z poprzedniego modelu.
1: Otóż to i państwo także o tych oponach.
2: Jak to kiedyś na wyjeździe majówkowym w Augustowie trafiła się guma i pan w serwisie oponiarskim powiedział, i co, dojazdówka jest, jest, ale liwarka to nie ma, no nie ma, no to trzeba sobie kupić liwarek, dobra sprawa.
1: Jak ty masz liwarek, a ktoś inny ma oponę dojazdową, to trzeba, że tak powiem, szukać ewentualnych, wiesz, parować się jakoś na drodze. Ma pan liwarek? Mam, a ja mam oponę dojazdową. Jakoś możemy sobie poradzić i ewentualnie możemy się wymienić. Dziwoląg straszny, drodzy państwo, do opon już nie wracajmy dzisiaj. O to pytamy, jak olewacie system i tak naprawdę o te zasady, które was denerwują. 6 na 9.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Do kontynuacji Nigdy w życiu dołączył Piotr Stramowski. No i wszystko jasne, drodzy państwo. Teraz on, a nie Jabłuczyńska, zagra to się.
2: Dzieje się. Działo się również za kulisami Tańca z Gwiazdami. Janicka z tajemniczą błyskotką na placu. Wieniawa w Porsche za 300 tysięcy. Odstawiona Rosati. Kto ją odstawił?
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
4: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
6: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
9: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
10: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
4: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
11: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
4: Reklama.
12: Eskaro.
4: Gramy dla Was kawałki, których

0: Rosyjski atak na terytorium Ukrainy i nocna akcja myśliwców nad Polską. Zastąpił Piesiewicza Marian Kmita, pełniącym obowiązki prezesa PKOL. Poprowadził uroczystość szkolną w Szczecinku w raporcie Robot Alex.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła siódma, Anna Kruszyńska, zapraszam. Polskie myśliwce wróciły do baz. W nocy wzbiły się w powietrze przez rosyjski atak na Ukrainę. Także z tego powodu mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali nad ranem alerty RCB. Ostatnie godziny to seria incydentów w naszym regionie, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: Polskie myśliwce prewencyjnie zostały wysłane do akcji z powodu ataku rosyjskich dronów na zachodnią Ukrainę. Syreny zawyły m.in. na Wołyniu, ale także w Kijowie. Tam na razie wiadomo o rannej jednej osobie. W tej chwili nie ma już jednak zagrożenia dla zachodniej Ukrainy, dlatego też alert RCB we wschodniej Polsce został odwołany. W nocy doszło do jeszcze jednego poważnego incydentu. Jeden z dronów wleciał w przestrzeń powietrzną Litwy i został zestrzelony nad terenami wiejskimi przez myśliwce NATO. Bezzałogowiec nadleciał znad Białorusi. Nie ma jak dotąd informacji, by w tym zdarzeniu ktokolwiek ucierpiał.
0: A przypomnijmy, że wczoraj dron, prawdopodobnie rosyjski, został znaleziony na Bałtyku koło Jarosławca.
1: To jest raport.
0: Nowe rozdanie w Polskim Komitecie Olimpijskim. Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa do końca kadencji. Zastąpił Radosława Piesiewicza, aresztowanego w śledztwie związanym z aferą Zonda Krypto. Szczegóły zna Aleksander Ruszkowski.
3: 43 głosy za, 9 przeciw i 1 wstrzymany. Tak zdecydowali członkowie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Marian Kmita ma na celu uporządkować sytuację w komitecie, bo oprócz kłopotów wizerunkowych, problemy są również w kwestii finansów.
4: Uzgodniliśmy na zarządzie, że od audytu zaczniemy, ale będziemy to konsultować, a nie będziemy informować, że pan prezes podjął decyzję.
3: Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku. Działacze komitetu liczą, że wraz z nowym kierownictwem wrócą sponsorzy.
5: Ta wrzawa się już wreszcie, mam nadzieję, skończyła i że ludzie, którzy kochają ten sport, nawet sponsorzy, wrócą z powrotem i będziemy mogli normalnie funkcjonować.
3: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKOL-u. Marian Kmita zapowiedział też przygotowanie całkiem nowego statutu organizacji.
0: Marian Kmita był dotychczas wiceprezesem PKOL oraz dyrektorem do spraw sportu w telewizji Polsat. Pomimo zastąpienia Radosława Piesiewicza przez Mariana Kmitę, były prezes wciąż pozostaje prawnie członkiem zarządu PKOL. Mniej palimy i lepiej kontrolujemy nadciśnienie. Znamy wyniki trzeciej edycji WOBASZ. To ogólnopolskie badanie, które ocenia stan zdrowia Polaków oraz występowanie najważniejszych czynników ryzyka chorób układu krążenia i chorób metabolicznych.
6: Najbardziej pozytywna zmiana dotyczy użytkowania tradycyjnych wyrobów tytoniowych. W ciągu 20 lat odsetek palaczy zmniejszył się niemal o połowę.
7: 20 lat temu paliło 31%, obecnie 17%.
6: Mówi Aleksander Prejbisz, główny badacz WOBASZ 3. Badanie pokazuje także, że Polacy rzadziej chorują na nadciśnienie, ale wciąż dużym problemem pozostają otyłość brzuszna, wysoki cholesterol i zaburzenia gospodarki cukrowej, a szczególnie u osób przed 50 rokiem życia.
7: Otyłość brzuszna w Polsce to prawie 11 milionów osób.
6: Badanie pokazało także, że niemal 900 tysięcy Polaków żyje z nierozpoznaną cukrzycą. Eksperci podkreślają więc, że kluczowe są dziś wcześniejsze wykrywanie chorób i skuteczniejsza profilaktyka.
0: Relacjonował Krzysztof Płowecki.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Apele, akademie i wiersze na pamięć to już przeszłość. W Szczecinku w Zachodniopomorskim szkolną uroczystość poprowadził robot.
8: Szczególnie serdecznie witam jednak Was, uczniów pierwszej klasy patronackiej techniki automatyk, którzy jako pierwsi będziecie mieli możliwość korzystania z tego warsztatu.
0: Alex to robot humanoidalny, który pracuje w zespole szkół technicznych. Przywitał włodarzy i gości w nowo wybudowanym warsztacie dla uczniów nowego kierunku technik automatyk.
9: Muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się czegoś takiego, że w ogóle coś takiego będzie kiedykolwiek możliwe.
10: Totalnie nowe przeżycie, jeśli o to chodzi. Cieszę się, że mogliśmy coś takiego przeżyć.
0: Alex nie tylko uświetnia lokalne wydarzenia, ale przede wszystkim służy jako pomoc w nauce programowania.
11: Pogoda. Ale mamy też informacje z drugiej strony. Okazuje się, że robot, kiedy dostał pierwszą nauczycielską pensję, powiedział, że pierdzieli i nie robi. Czy nawet on za takie pieniądze
12: pracować. A uczniowie na egzaminy zaczęli wysyłać inne roboty humanoidalne.
11: Tak jest, powiedzieli to ChatGPT, żeby z tobą porozmawia. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, dzisiaj same dobre wieści. Poranek co prawda stosunkowo chłodny, bo na termometrach od stopni 10 Gdańsk, Koszalin, Szczecin, ale w Warszawie aktualnie około 13, w Katowicach 15. W ciągu dnia w całym kraju od 20 do 23 kresek powyżej zera i do tego wszystkiego całkiem pogodnie nam się zapowiada.
12: A dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Kropki, dlatego tutaj stawiamy kropkę.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
14: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SRO.
12: A nie podpytamy od razu o zasady, które najbardziej ją denerwują.
0: Na przykład zwroty w sklepie pieniędzy na kartę podarunkową. Bardzo mnie to denerwuje.
11: O, proszę bardzo. Dzisiaj, proszę Państwa, mamy też Dzień Majonezu Kieleckiego, więc pozdrawiamy Kielce, pozdrawiamy Kalisz i pozdrawiamy w ogóle wszystkich, którzy zdrowo się odżywiają.
12: Nie otwieraj tego tematu w ogóle.

0: mieliśmy nie poruszać wątków pobocznych, więc ja tylko w sprawie dnia majonezu kieleckiego, bo nagle Messenger ożył. Państwo tutaj dyskutujecie, który lepszy. Ja tylko powiem tak, gdybym chciał jeść coś o smaku octu, to bym sobie kupował ocet.
1: Naprawdę?
0: Tak. Bo jest taki majonez bardzo popularny, który smakuje octem i jest taki, który smakuje bardzo dobrze i do wszystkiego go można dodać.
1: Czekaj.
0: I nie pochodzi z Kielc.
1: Bo wątku mieliśmy nie poruszać, ale za żywo jestem zainteresowany tym, który smakuje tylko i wyłącznie octem. To ten największy konkurent kieleckiego, którego nazwy nie wymienię w tej chwili, a który ja z kolei uwielbiam.
0: Nie, tamten właśnie w ogóle nie smakuje octem.
1: Tamten jest dobry w sensie.
0: Tak.
1: No. Tego mi się trzymaj, bo ja go do wszystkiego.
0: Właśnie.
1: Do parówki, do kiełbachy, do...
0: Największy konkurent tego, który jest konkurentem kieleckiego...
1: To jest najlepszy. Ale zobaczcie, drodzy państwo, mówimy kielecki, kielecki, kielecki, a powiedzieć tej drugiej nazwy się boimy.
0: Tak. Bo po co mamy mówić wszystkim, że chodzi o osiedle w Poznaniu, które się nazywa Winiary?
1: Bardzo dobrze,
0: proszę,
1: drodzy
0: państwa,
1: państwo.
0: Dzisiaj dzień olewania systemu, więc my już sobie pofolgowaliśmy. Później będziemy się spotykali z działem prawnym.
1: Aha.
0: A propos dnia olewania systemu, rozmawiamy o zasadach, które was najbardziej denerwują.
2: Wiem, że temat dnia troszkę inny, ale jak zżyliście z tymi samochodami, mam taką uwagę. Kiedyś w instrukcji na aucie pisali, jak zniwelować luzy w zaworach. W dzisiejszych autach piszą, żeby nie pić wody z akumulatora. Takie społeczeństwo. Tak mamy. Pozdro.
0: Ty, a to nie można?
1: Nie doczytałem tej zasady. To jeszcze tutaj?
3: Myślę, że antagonistą dzisiejszego tematu mógłby zostać pan Bogusław Linda, bo on robił to w imię zasad.
0: To prawda.
1: Dokończ cytat.
0: A jeszcze słuchacz do nas zadzwonił, Zygmunt.
1: I co powiedział?
0: No, zaśpiewał nawet.
4: Olewam rząd mandaty drogowe, dealerów, maklerów, warty honorowe i jeszcze wąsacza olewam na zdrowie.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.

0: do tego pana od wody w akumulatorach, to nie wiem, czy on wie, ale tam to jest po prostu kwas, czego też nie polecam pić.
1: No chyba, że chlebowy.
2: Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
3: witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

0: niebawem reporterski rok, ale wcześniej jeszcze dyskutujemy sobie z Państwem o zasadach, które nas denerwują z okazji dnia olewania systemu, ale też okazuje się, że są rzeczy, których na co dzień się boimy i to wcale nie są zasady.
1: Tak jest, ale mamy taką zasadę, że chociaż jedną ciekawostkę chcemy upchnąć w naszym programie, więc mamy takową, drodzy Państwo, dla pokolenia Z ciekawostkę, bo pokolenie Z boi się tankowania.
0: Co ty mówisz, ale to szczerze drogo.
1: Posłuchaj, 62% osób w wieku 18-24 lata czuje niepokój, kiedy jedzie na stację benzynową. Co stresuje młodych? Nieznane zasady, jak blisko podjechać, którą dyszę wybrać, zapłacić w kasie, czy na przykład przy dystrybutorze. Tego się boją. Presja. Wszyscy patrzą i za plecami tworzy się kolejka i teraz taki młody kierowca czuje presję. I jeszcze strach przed błędem. Co zrobić, jak nie zadziała karta? Albo dystrybutor, jak nie zadziała? I co się stanie, jak wybiorę zły rodzaj paliwa? No właśnie, Wojtku, co się stanie, jak wybiorę zły rodzaj paliwa?
0: I ty, Brutusie, słuchaj, na podstawie stacji benzynowej i w ogóle na podstawie życiowych doświadczeń powiem ci tak, jak otwór jest za mały, to się dalej nie pchaj.
2: 6 na 9. S.O.
3: A co z zasadą, że jak się popieści...

0: 7.31 na zegarach, czas na raport Eski Rok. Ania Kruszyńska przed Państwem.
1: Eska Rok. Raport.
2: Zapraszam. Identyfikacja będzie możliwa dopiero po całościowym jego sprawdzeniu. Chodzi o drona, który wczoraj został zlokalizowany i podjęty z morza przez wojsko w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Jak później przekazał na platformie X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Zwykła wyprawa na zakupy zakończyła się zatrzymaniem przez Straż Graniczną. W gminie Barciane w województwie warmińsko-mazurskim funkcjonariusze zatrzymali 39-latkę, która jechała hulajnogą do pobliskiej miejscowości. Podczas legitymowania okazało się, że kobiety poszukuje aż 11 prokuratur.
3: Trzy z nich ścigają ją celem przedstawienia zarzutów dotyczących oszustwa, natomiast pozostałe wymiary sprawiedliwości wydały postanowienia o poszukiwaniu jej, by ustalić miejsce pobytu. Kobieta przyjechała z Zabrza i zamieszkała w jednej z miejscowości w powiecie kętrzyńskim.
2: Mówiła Mirosława Aleksandrowicz z warmińsko-mazurskiej Straży Granicznej.
4: To jest raport.
2: Zostań wolontariuszem Szlachetnej Paczki. W województwie mazowieckim brakuje jeszcze ponad 500 osób.
5: Potrzebujemy jeszcze w województwie mazowieckim i w Warszawie trochę ponad 500 kilka osób.
2: Mówił Konrad Kruczkowski ze Szlachetnej Paczki, a to już 26. edycja akcji, która pomaga rodzinom w całej Polsce.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Dopiero pod koniec listopada Jakub Piotrowski będzie mógł wrócić na boisko. Piłkarz reprezentacji Polski włoskiego Udinese przeszedł zabieg ablacji serca. Przed tygodniem podczas meczu z Lazio Piotrowski miał kłopoty z oddychaniem i musiał zejść z boiska. Teraz czeka go przerwa od reprezentacji, w której ominą go najbliższy mecz w Lidze Narodów. Adrian Siemieniec przeprasza w sprawie kontaktów z sędziami. Trener Jagiellonii Białystok wydał oświadczenie. Przeprasza m.in. rodzinę, klub i arbitrów. Przyznaje się do błędu i podkreślił, że zasługuje na krytykę, ale nie na hejt.
6: Sponsorem programu jest Suzuki.

0: producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: 6 na 9 w SC Rock. Ziętarska, Olszewski.

0: Dzisiaj nasz program zrobił się takim programem trochę piątkowym, bo wątków i tematów, które poruszamy, naprawdę tyle, że nie wiemy, w co ręce włożyć.
1: To prawda. Przypominamy, że punktem wyjścia był dla nas dzisiaj dzień olewania systemu. Mamy też dzień opakowań, dzień prostaty, dzień demokracji, dzień majonezu gieleckiego, ale też przy okazji wyszło, że mamy dzień stacji benzynowych i generalnie mamy dzień wszystkiego.
0: Tak, rozmawialiśmy sobie o tym, że pokolenie Z no boi się tankowania i nie chodzi wcale o ceny, chociaż pewnie też, ale o to, że te młodzi kierowcy, którzy jak jadą na stację benzynową, to są trochę zestresowani, trochę nie wiedzą, za który pistolet chwycić. No i Wojtek pochwalił się swoją przygodą z pistoletem.
1: Ja się pochwaliłem. To ty przypomniałeś, że miałem kiedyś taką wpadkę i potwierdziłem państwu, że rzeczywiście główna zasada na stacji benzynowej, jak do otworu nie wchodzi, to nie pchamy.
0: Tak, no właśnie, i państwo o tym.
2: No właśnie, znam takich, że co uznali, że jak popieści, to się zmieści. I przejechali kilometr od stacji benzynowej.
0: Ile kosztuje półka niecałego układu?
1: No jak ja to miałem okazję robić, ale udało mi się to ominąć. 3000 wtedy usłyszałem. Aczkolwiek główna zasada, jak już się ktoś zorientuje, z tego co też mi mówili mechanicy, jak już się zorientujesz, że tankujesz złe paliwo, przede wszystkim nie odpalasz auta. Mhm. Żeby nie zassało tego paliwa do układu. Mhm. Tak to możesz odestać z baku i modlić się o to, żeby system go nie wykrył.
0: Bo ja miałem tego wątku już nawet nie poruszać, ale jak to wyglądało? Włożyłeś ten pistolet, tankujesz. Nagle w pewnym momencie zorientowałeś się, że to nie to paliwo, a jak już tankuję, to dotankuję do pełna, a potem będę się martwił?
1: Nie będę ci opowiadał, bo się będziesz ze mnie śmiał. A tak to tylko się będziesz ze mnie śmiał.
0: Jeszcze państwo o tym.
3: Dzień dobry. No, nawet jak się popieści, to się nie zmieści. Zresztą sam spróbuj, weź, policz ten korek, może tobie się uda. Otwór powiększyć.
1: Ale co, korek od paliwa lizać?
0: No, żeby
1: ludzie,
0: się...
1: co jest z wami nie tak?
0: Nie liżemy korka, drodzy państwo, liżemy ten pistolet.
4: 6:9. S.O. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: Reklama.

0: Run to you, biegniemy do Państwa z nową muzyką.
1: Biegniemy, bo przecież nie stać nas na paliwo w takie drogie. Proszę Państwa, a propos nowej muzyki, zespół Ira prezentuje najnowszy singiel Za każdy dzień. Ten singiel w zeszłym tygodniu został premierowo pokazany, między innymi na naszej antenie. Na początku przyszłego roku ma się ukazać cały nowy album.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
3: Cześć, tu Artur Gadowski z zespołu Ira.
4: Cześć, tu Piotr Kąca z zespołu Ira.
5: Cześć, witam was, Piotr Szyjka, zespół Ira.
6: Cześć, tu Wojtek Owczarek, zespół Ira.
7: Witam, Sebastian Piekarek, zespół Ira.
3: Zapraszam do słuchania porannego programu 6 na 9.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Koszmar dziennikarza TVN. Marcin Wrona znów utknął na lotnisku. To ja przynoszę pecha lotniczego. Ty, a właściwie po co Wronie samolot?
2: U mnie z kolei inny dylemat. Zakochani Brad Pitt i Ines de Ramon na finale US Open. Ręka na biodrze i czułe szeptanie do ucha. Widziałem z tego wideo i to jest tak, on ją tak romantycznie przygarnia do siebie i mówi: szkoda, że Świątek już nie gra.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
4: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie oceniam. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
5: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w SC Rock.
4: Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
7: Playlista osobista.
8: Każdy poniedziałek serwuje mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
7: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
8: Zapraszam, Michał Cieślik.
5: Reklama.

0: słuchacie Eski Rock.
1: Akcja służb na plaży koło Jarosławca i pierwsze wyniki badań wojskowego drona. Miała prowadzić samochód pod wpływem alkoholu, w raporcie sędzia z Koszalina. Na Kujawach i Pomorzu grzybobranie pod czujnym okiem specjalistów.
2: Eski Rock. Raport.
1: 8. Anna Kruszyńska, zapraszam. Akcja służb w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Są pierwsze wyniki badań wojskowego drona rozbitego na plaży w zachodniopomorskim. Brak jest skażenia chemicznego i promieniotwórczego. Według szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza wszystko wskazuje na to, że to nowy model rosyjskiego drona typu Gerbera. O czym ze szczegółami nasz reporter Aleksander Różkowski.
3: Maszyna wypłynęła na brzeg w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Dron trafi teraz w ręce polskich służb, gdzie przejdzie dalsze oględziny.
4: Tak, już będzie. Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani, będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać, będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać.
3: Mówi Cezary Tomczyk, wiceszef MON-u. Premier Donald Tusk w niedzielę wieczorem stwierdził, że eskalacja ze strony Rosji staje się faktem, podkreślając, że wszystkie warianty, nawet te najgorsze, są możliwe.
1: Tymczasem mieszkańcy Lubelszczyzny, w tym Zamościa, regularnie dostają SMS-y dotyczące działań wojennych na terenie Ukrainy. Jeden alert informuje o ataku powietrznym na terenie Ukrainy, a drugi powiadamia o jego zakończeniu. SMS-y pojawiają się o różnych godzinach, czasami w nocy.
5: Niepotrzebne moim zdaniem. Najpierw, że atak, za chwilę znowu, że odwołany i tak ciągle. To mnie denerwuje.
6: Idiotyczne. Wprowadzają niepotrzebny niepokój, a w niczym nie pomagają. By miały sens, jeżeli byłoby zagrożenie tutaj dla nas w Polsce. Na to są, to mają raczej taki wymiar propagandowy bardziej. Są ataki na Ukrainie, które są codziennie, no to nic nie wnosi.
7: No według mnie to są niepotrzebne informacje. No przynoszą tylko zamieszanie, straszą niepotrzebnie.
1: Komentują mieszkańcy Zamościa, a alerty wysyła Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie miała prowadzić samochód pod wpływem alkoholu. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo.
8: Osoba zatrzymana odmówiła poddanie się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Została od niej pobrana krew na obecność alkoholu i innych ewentualnych substancji psychoaktywnych. Nie tłumaczyła się, nie zostały wykonane z jej udziałem żadne czynności.
1: Mówiła rzecznik prokuratury okręgowej w Koszalinie Ewa Dziadczyk. Prokuratura czeka teraz na wyniki badań krwi. Ze względu na immunitet kobieta nie usłyszała jeszcze zarzutów. Koszalińscy śledczy po zebraniu materiału dowodowego będą wnioskować o przekazanie sprawy do innej prokuratury spoza okręgu koszalińskiego. Za jazdę pod wpływem alkoholu sędzi grozi taka sama odpowiedzialność karna jak każdemu innemu kierowcy, a oprócz tego postępowanie dyscyplinarne.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Grzybobranie pod czujnym okiem specjalistów. Z Sanepidum. To akcja na Kujawach i Pomorzu. Po leśnym spacerze swoje zbiory będzie można pokazać specjalistom, którzy zajrzą do każdego koszyka. A o szczegółach Dawid Olszewski.
9: Na miejscu pojawią się eksperci, którzy będą czuwać nad zbiorami i pomagać w rozpoznawaniu grzybów.
10: Też zachęcamy do tego, żeby zbierać nie tylko to, co Państwo dobrze znają, ale również to, co chcieliby Państwo poznać i się dowiedzieć, czy faktycznie owociki będą jadalne.
9: Zachęca Marta Myśliwiec z Sanepidu w Bydgoszczy. Miłośników grzybów nie brakuje w lasach. Pani Maria przyznaje, że w ostatnim czasie przyniosła do domu kilka pełnych koszy.
11: Prawdziwki, krawce, maślak, przyjemność, jak się znajdzie.
9: Akcja 26 września w kilkunastu kujawsko-pomorskich powiatach.
1: A na koniec wspólnej wyprawy zapłonie ognisko.
0: Pogoda.
12: Przy wyłączonych mikrofonach rozbrzmiało: ja jestem grzybiarzem, wczoraj byłem na grzybach. To prawda, Kąciu?
13: Wczoraj byłem z dzieckiem u lekarza, a że blisko jest Kampinoski Park Narodowy, to wyszedłem zobaczyć, co tam rośnie. Oczywiście przypominam, w parkach narodowych w Polsce grzybów zbierać nie wolno. Koniec, kropka, więc zobaczyłem kilka fajnych grzybków, a później spotkałem czterech grzybiarzy z wiadrami, ty.
12: No, widzisz? Czyli ty grzyba nie złapałeś?
13: Ja nie.
12: No to dobrze. Proszę Państwa, dzisiaj na termometrach od 20 stopni w okolicach Olsztyna, 22 w Bydgoszczy, 23 w Warszawie, najwięcej we Wrocławiu, do stopni 24. No i w całym kraju ma być całkiem pogodnie.
13: Tak, dzisiaj mamy dzień olewania systemu i dzień prostaty, czyli dwa w jednym. Państwo zwracacie na to uwagę?
14: Ale to dzień prostaty i dzień olewania w tą samą datę? No, coincidence? I don't think so.
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
15: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
13: Jakie zasady najbardziej Cię denerwują?
12: Rozmawiamy dzisiaj o tym z Państwem z okazji Dnia Olewania Systemu. Czekamy na Państwa propozycje. Aniu, co w raportach?
1: Dziś mocno trzymamy kciuki przed polskimi siatkarzami. Mecz z najtrudniejszym rywalem w grupie, Ukrainą.
12: A z okazji Dnia Prostaty, You Give Love a Bad Name.

0: Hej, czy nie wiecie, nieważne zasady na świecie. To był Kult, za nami Westerok. Dzisiaj o olewaniu systemu sobie rozmawiamy.
1: No, zresztą pan Kazimierz ze swoimi kolegami z zespołu jednego czy to drugiego nie jedną piosenkę o olewaniu systemu, czy też o walce z systemem napisał. Nie wspomnę już o słynnym Twój ból jest większy niż mój, bo to jest jeden z utworów, który był przyczynkiem do upadku wielkiej stacji radiowej.
0: A dzięki temu dzisiaj mamy trzy.
1: Tak.
0: W sensie dwie stamtąd tak, wyszły, dwie, a tamta została. Stamtąd,
1: tak. Proszę państwa, dzieje o tym olewaniu systemu. Jakie zasady was denerwują? Zapraszamy do dyskusji.
2: Dzień dobry. Jeżeli chodzi o kwestię olewania systemu, to poziom nonszalancji wśród kierujących, na przykład w takim wspaniałym mieście jak Warszawa, nonszalancji w używaniu kierunkowskazów jest porażający. Używają go jak chcą, kiedy chcą, w ogóle nie chcą, a w ogóle czasem to na rondach to używają go aż nad wyraz często, więc jakby nie pozdrawiam tych, którzy nie wiedzą, do czego służy kierunkowskaz.
1: No, ale tak ja chcę zjechać z ronda, to ty nie wiesz, że chcę zjechać?
0: No dokładnie, to po pierwsze.
1: A po drugie, mrugać?
0: No jakiś to bezsens, a poza tym to jest tylko sugestia. Być może będę skręcał w prawo, ale
1: a
0: kto wie?
1: A może się rozmyślę?
0: Otóż to.
1: Jadę dalej.
0: Jakie zasady jeszcze łamiemy i nas wkurzają?
3: Mnie denerwują wszelakiego rodzaju subskrypcje, aplikacje do tego, aplikacja do tamtego. Chcesz słuchać muzyki, subskrypcja. Chcesz obejrzeć film, subskrypcja. Chcesz obejrzeć mecz, wykup abonament. Obawiam się, że niedługo będzie tak, że chcesz zrobić zakupy, wykuć sobie subskrypcję w sklepie.
0: Nas też te subskrypcje ciężko wkurzają i dlatego
1: zapraszamy na YouTube kanał Westerok. Tam proszę zasubskrybować, żebyście byli na bieżąco.
4: Poranne 6 na 9.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: sami Państwo tego chcecie, jak się okazuje. Wracamy cały czas do naszych samochodów, akumulatorów i złego paliwa nalanego do baku.
1: Okazuje się, że są między nami ludzie, którym czasami to się zdarza. No co zrobić?
2: Cześć, tu Krzysztof. Wojtuś, nie jesteś sam. Trasa Warszawa, Ustrzyki Dolne. Po dojechaniu na miejsce, oczywiście pusty kocioł, podjeżdżam na stację. Pistolet do środka, tankuję. W międzyczasie wyszedł pan z obsługi i mówi: o, Mercedes, o, silnik benzynowy, wow. Ja się pytam, jaki benzynowy, diesel? A przecież pan benzynę tankuje. Jak się odwróciłem, tak pistolet odbił cały kocioł, jakieś 60, ponad 60 litrów. Nie jesteś sam. No, miłego dnia.
1: Pozdrawiamy. Benzyna do diesla to okej, ale ja zatankowałem diesla do benzyny.
0: To wtedy gorzej?
1: No bo ma, jest jakby wsadzasz duży pistolet do małego otworu.
0: Okej, okay. Ja mam...
1: Teoretycznie trudniej.
0: Wiesz, ja mam niewielkie doświadczenia, bo ja całe życie benzynowymi samochodami jeżdżę, więc tak naprawdę diesel bardzo, bardzo rzadko. Chyba że auto wypożyczam gdzieś na jakimś fajnym wyjeździe, no to wtedy ewentualnie.
1: Ja też rzadko i wtedy akurat zatankowałem.
0: No, mówiliśmy też o akumulatorach, w których jest no właśnie albo kwas, albo woda, albo nie wiem.
3: Przepraszam, że tak późno, ale jeszcze mam pytanie do tego pana o wodę za akumulatora. Gdzie jest w samochodzie ten akumulator? Bo mi się tyle razy chciało, ja zamiast latać po sklepach, to bym ugasił pragnienie czasami. Poza tym, jak woda w akumulatorze, jak tam jest prąd, żartownisie.
4: 6 na 9.

0: Punktualnie 8.31. Raport Westeroga, Anna Kruszyńska.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Ukraina jest gotowa zawiesić ataki na rosyjski sektor energetyczny, deklaruje Wołodymyr Zełenski. Stawia jednak warunek. Musi mieć pewność, że Rosja podejmie taki sam krok. To odpowiedź na wczorajszy wpis Donalda Trumpa, który poinformował, że Ukraina i Rosja jakoby miały uzgodnić wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną. Do tematu będziemy wracać. Andrzej Poczobut jeszcze dziś wróci do Polski. Jego wizyta na Białorusi przebiega spokojnie, przekazał Związek Polaków Białorusi. Przypomnijmy, dziennikarz i działacz polonijny zaraz po zwolnieniu go tamtejszego więzienia zapowiedział, że we wrześniu opuści Polskę na Białoruś, przebywa od ubiegłego wtorku. Po powrocie do Polski Poczobut wylatuje do USA i Kanady, gdzie spotka się z przedstawicielami władz i działaczami polonijnymi.
1: To jest raport.
2: Były ukryte w specjalnie zmodyfikowanych metalowych butlach ponad 82 kg marihuany. Przejęli strażnicy graniczni z warszawskiego lotniska Okęcie. Narkotyki przyleciały z Kanady w przesyłce cargo. W ich ujawnieniu pomógł pies służbowy Drops. Zabezpieczono narkotyki o szacunku czarnorynkowej wartości około 4 milionów złotych.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: SK Rock Sport.
2: Przed polskimi siatkarzami mecz z najtrudniejszym rywalem w grupie. Na szczycie grupy B Polacy zagrają z Ukrainą. To dwie niepokonane dotychczas drużyny.
4: Na Ukrainę właśnie trzeba uważać.
5: Bo mają trenera Lozano, co nas zna bardzo dobrze i wie jak.
6: Ale Ukraina nierówno gra. Jak się zatnie, to po Ukrainie.
7: Na pewno będzie ciężej, bo oni umią grać.
8: Z takim składem, co Polska ma, to Ukraina nie jest dla nas przeciwnikiem, który byśmy mogli przegrać. Także myślę, że będzie 3-0 dla Polski z Ukrainą.
2: To przedmeczowe prognozy kibiców, z którymi rozmawiał Rafał Różycki, a początek meczu o 18:00. Piłkarska Ekstraklasa będzie dziś odrabiała zaległości. Rozegrane zostaną dwa spotkania drugiej i trzeciej kolejki. O 20:30 Korona Kielce podejmie lidera, czyli Górnika Zabrze. Wcześniej o 18:00 starający się odbić od dna tabeli Raków zagra z Zagłębiem Lubin.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: Ziętarska, Olszewski. Góralski 6 na 9.

0: Moim zdaniem w muzyce powinna być też taka zasada, to oczywiście nie odnosi się do zespołu, który za nami, Foo Fighters na antenie jest Kirok, że jak na przykład wokalista zaczyna grę z zespołem, no to jest tym zespołem do końca tego zespołu, a nie, że w międzyczasie wymieniamy sobie 6 różnych wokalistów, albo gramy bez wokalisty, albo odchodzi połowa składu zespołu, dobieramy nowy skład, bez sensu. Ja się w tym wszystkim nie łapię później.
1: No ale potem byś połowy zespołu już nie miał po prostu. Były takie projekty muzyczne w przeszłości, które istniały przez rok, no potem przestawały działać.
0: Dokładnie, Kawalec na rynku teraz na przykład nie ma zespołu, a Henke pewnie by znalazł dla siebie zespół.
1: Ale jest jakiś nowy wokalista Budki Suflera.
0: Tak.
1: I jest też powszechne przekonanie, że jakby nie ma już projektu zwanego Budką Suflera. Proszę Państwa, ja jestem zdania, że kto chce, kto ma ochotę, nie gra, pod warunkiem, że to wszystko się zgadza, bo też żebyś mógł występować pod danym szyldem, to z jakiegoś powodu tam chyba musi być przynajmniej jeden oryginalny muzyk, nie? Zespołu.
0: Ja nie mam zielonego pojęcia,
1: bo to musi działać.
0: Wiesz, no podzieliły się jedne zespoły na dwa różne zespoły i teraz jeden nazywa się Kombi, drugi Kombi i sobie grają razem te same piosenki.
1: Na szczęście to nie nasze zmartwienie, my dzisiaj rozmawiamy nad czymś innym, nad tym, jakie zasady najbardziej nas denerwują, bo mamy dzień olewania systemu.
2: Prawdopodobnie jesteśmy jedynym krajem, gdzie pomimo tego, iż kupujemy mieszkanie na własność, często w kredycie, płacimy od niego czynsz. Ktoś mieszkający, urodzony na zachodzie, jeżeli mu się o tym opowiada, nie jest w stanie tego zrozumieć. Mało tego, z własnego mieszkania mają ci prawo w Polsce wyrzucić, jeżeli się nie płaci czynszu.
1: No ale czynsz to są też opłaty na media, nie? To chyba tak, i na utrzymanie wspólnoty.
0: No tak, tak mówiąc media, utrzymuje. Oczywiście masz na myśli radio.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

Dzień dobry, to ja może zacznę z grubej rury. Jedną z bardziej denerwujących zasad jest, że o zmarłym tylko dobrze albo wcale. Nawet jak był najgorszym skurczynem, to dobrze albo wcale. Pozdrawiam.

0: Dobra, panie Wojtku, teraz mam, bo to trochę trwało, ale mam.
1: Proszę państwa, jakie zasady najbardziej was denerwują dzień olewania systemu? Dzisiaj okazało się, że też często olewamy zasady związane z tym, jak tankować. No i ten temat nam pobocznym torem cały czas zmierzał od godziny 6 do 9. Okazuje się, że tak, zdarzało nam się zatankować benzynę do diesla. Da się to zrobić. Mi się zdarzyło zatankować diesla do benzyny, ale tutaj chyba mamy rekordzistę.
2: Weź, to jeszcze nic takiego. Parę lat temu pewien gostek na stacji zatankował gaz do auta, tylko zapomniał, że wyjął instalację. Było wielkie boom. Pozdrawiam.
3: Ała. Ojej. Zatankował gaz do auta, ale którędy? Przez otwartą szybę, przez otwarte drzwi, ja nie wiem, nie rozumiem.
1: No możliwe, że ktoś wyciągnął sobie całą instalację, a zostawił ten otwór taki, wiesz.
3: Dobrze mieć zapasową dziurkę. Zasady, jakie olewamy, drodzy państwo, o to dzisiaj was pytaliśmy.
4: Cześć, Eskarok, ja dzisiaj na temat zasad kole, bo mamy zasadę, że nie wolno biegać, a wszyscy praktycznie biegają po korytarzach. Nawet nasz pan nauczyciel kiedyś biegał po korytarzu.
3: No, właśnie,
1: trzeba go jakoś zwolnić.
3: Otóż to, żeby nie biegał. Olewamy rząd i nie tylko mandaty drogowe dzisiaj, drodzy państwo.
5: Olewam rząd, mandaty drogowe, dealerów, maklerów, honorowe i jeszcze wąsacza olewam na zdrowie.
6: 6 na 9 SEO.

0: My jej wierzymy. Ma wrócić podobno w poniedziałek do roboty koleżanka Ziętarska, ostatnia nocka w celi. Maleńczuk za nami, ona jeszcze ze trzy nocki we Włoszech i będzie za moment w robocie.
1: Boże, ale tyle straciła. Po pierwsze, jeden z słuchaczy przywiózł nam dzisiaj ciasto na śniadanie. Po drugie, rozmawialiśmy bardzo dużo o paliwie i motoryzacji. A na koniec jeszcze państwo wysyłacie nam zdjęcia właściwie swoich psów o imieniu Drops, bo w raporcie z Kirok pojawił się pies tropiący też o imieniu Drops. No i okazuje się, że to nie jest jedyny Drops na świecie. No i Asia by teraz siedziała i mówi: Jezu, jaki
0: Dropsik!
1: Znaczy fajny, nie? Żeby nie było, bardzo ładny.
0: Normalnie polizałabym. Dziękujemy za dzisiaj.
2: To było 6 na 9 w ESC Rock.
3: Może nie powinien pan iść dzisiaj do pracy, szefie?
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit System.
5: Reklama.
6: Program ESC Rock na żywo. Rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
6: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
2: Eskarock.pl, strona dla ludzi rocka.
6: Eskarock.pl, dobrze rokuje w internecie.
7: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: Reklama.

0: Będzie zaostrzenie przepisów po wypadku na przejeździe kolejowym. Szybka reakcja NATO, dron nad Litwą zestrzelony przez myśliwce. W raporcie Szlachetna Paczka w całej Polsce trwa nabór wolontariuszy.
1: SK Rock. Raport.
0: 9.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Przejazd przez tory na czerwonym świetle to jeden z tych przypadków, który już niedługo może oznaczać utratę prawa jazdy. Zaostrzeniem przepisów na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się rząd. To pokłosie ostatnich wypadków na torach, przede wszystkim z ubiegłej środy w Sokolnikach Starych. O tym więcej nasz reporter Michał Rawa. Michale, jakie zmiany są proponowane?
2: Projekt przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury przewiduje zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące za złamanie przepisów na torach. Chodzi nie tylko o wjazd na przejazd na czerwonym świetle. Kierowcy stracą tymczasowe uprawnienia, jeśli wjadą na przejazd podczas opuszczania i podnoszenia zapór, ominą opuszczony szlaban oraz wjadą na tory, gdy nie ma możliwości kontynuowania jazdy po drugiej stronie przejazdu. Projekt zakłada też zaostrzenie kar za spowodowanie katastrofy komunikacyjnej czy wypadku na przejeździe kolejowym. W tych przypadkach groziłyby co najmniej 3 lata zakazu prowadzenia pojazdów.
0: Przypomnijmy, w wypadku w Sokolnikach Starych zginęła jedna osoba. Ciężarówka wjechała na przejazd z sygnalizacją i uderzyła w pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin, przez co doszło do wykolejenia się składu.
1: To jest raport.
0: Na Litwie zestrzelono drona. Myśliwcy NATO zareagowały w ten sposób na obecność bezzałogowca, który przez około pół godziny znajdował się w litewskiej przestrzeni powietrznej. Do zdarzenia doszło na wschodzie kraju. Według wstępnych ustaleń dron przyleciał na Litwę z terytorium Białorusi i najprawdopodobniej miał ładunek wybuchowy. Trwa analiza wraku oraz trasy lotu drona. W wyjaśnieniu sprawy ma pomóc między innymi Polska, mówił w lokalnej telewizji litewskiej minister obrony Robertas Kaunas. W nocy skontaktowałem się również z polskim ministrem obrony, ponieważ Polska także przeżywa napięty okres w związku z ciągłym naruszaniem jej przestrzeni powietrznej. Uzgodniliśmy, że wspólnie zbadamy okoliczności i połączymy siły, aby jak najszybciej wyjaśnić wszelkie szczegóły. Szef litewskiego MON dodał, że dron został zneutralizowany w pobliżu elektrowni. Litwa od kilku miesięcy podrywa myśliwce w związku z przekroczeniem przestrzeni powietrznej przez drony. To jednak pierwszy raz, kiedy bezzałogowiec został zestrzelony. Lepiej wiedzieć wcześniej, by móc rozpoznać skuteczne leczenie. Dziś obchodzimy Europejski Dzień Prostaty. Radomskie Centrum Onkologii zachęca mężczyzn do wykonania badania PSA. Dzięki niemu można wykryć raka prostaty. Jak mówi Jarosław Łyczak, badania to początek diagnostyki.
3: Ona normalnie występuje w śladowych ilościach. Jeżeli prostata zaczyna rosnąć z różnych powodów, czy to jest nowotwór, czy to jest po prostu przerost prostaty, czyli łagodna choroba, wtedy tego PSA mamy więcej.
0: A darmowe badania PSA można wykonać m.in. w Radomskim Centrum Onkologii.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Zostań człowiekiem od dobrej roboty. W całej Polsce trwa nabór wolontariuszy do Szlachetnej Paczki.
4: Jakie to uczucie być wolontariuszem Szlachetnej Paczki?
5: To przede wszystkim daje siłę. Myślę, że tutaj bardzo ważne jest to, że możemy nieść pomoc innym, ponieważ dobro wraca.
6: Taka myśl z tyłu głowy, że nie siedziałam bezczynnie, a po prostu też pomogłam im.
0: Z Julią i Wiktorią, wolontariuszkami z Bełchatowa, rozmawiał Rafał Różycki, a rekrutacja do Szlachetnej Paczki trwa zazwyczaj do końca października.
7: Pogoda.
0: Wtorek pochmurny, we wschodniej połowie Polski przelotne opady deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia od 18 stopni na wschodzie do 25 na zachodzie. Chłodniej miejscami w regionach Podgórza Bieszczadzkiego, tam około 16 stopni. Ciśnienie w południe wyniesie 1011 hektopaskali.

0: Jaro Sobierajewicz.
1: Witam, dzień dobry. 5 minut po godzinie 9. Dziś oczywiście mnóstwo rokowych historii, jak zwykle tej porze, ale pan Jaro zacznie dziś opowieści od porad. Porad związanych z fizyką. Będzie o niebezpiecznym prądzie. Prądzie, tak dobrze słyszeliście.

0: No One Knows. Chwilę temu na żywo w Warszawie, a teraz Westerok w radiu, które dla Państwa gra muzykę rockową. Queens of the Stone Age. To już za nami, a teraz co Pan Jaro chciał mówić o prądzie? O tym, że kto nie był kopnięty przez prąd z gniazdka, nie może nazwać się porządnym majsterkowiczem? Nie, chodziło mi o prąd w kontekście muzyki.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Bo ten prąd może dorwać człowieka nawet na scenie, jak to się stało 52 lata temu w przypadku basisty Uriaha Heepa, Garego Thayna. On został porażony prądem w czasie koncertu na scenie w Moody Coliseum w Dallas, Teksasie. Podobno głównym winowajcem była trwająca właśnie burza, która miała trafić w jakieś elementy metalowe sceny i on potem dostał potężną dawkę energii. I o dziwo, jak wspominali potem kumple, przez chwilę jeszcze trzymał się na nogach. Tak, że oni nie zauważyli od razu, że coś się z nim dzieje i grali dalej, póki Gary nie upadł na podłogę. No i wtedy nastąpiła cisza. Naprawdę przerażająca cisza. Rozpoczęło się rozpaczliwe szukanie lekarza. No dzisiaj wiadomo, na każdym koncercie musi być karetka. Odpowiednie ekipy medyczne. Wtedy było trochę inaczej. Muzyka zniesiono ze sceny i zabrano do szpitala. A gdy już było wiadomo, że nie ma szans wrócić tego dnia do pracy, no to koncert został odwołany. Grupa obiecała, że wróci do Dallas i zagra darmowy koncert. Zwykle, no jak na przykład mnie prąd kopnął z gniazdka, takie historie oznaczają początek nowego życia. Człowiek mówi, że w sumie na nowo się narodził. Często zmienia nawyki na zdrowsze, zaczyna bardziej o siebie dbać i tak dalej. Ale nie Gary. On został wyrzucony z kapeli na początku kolejnego, 75 roku, gdy będąc wciąż pod wpływem heroiny w zasadzie nie był już dalej występować w stanie na żywo. A jeszcze w tym samym 75 roku ten nauk doprowadził do jego śmierci. Easy Living, Uriah Heep.

0: Muszę Monika zapytać, czy ta miłość do Irish cały czas trwa? No i muszę z nim pogadać, jak to jest z tym Irish, bo ja tak niespecjalnie z tymi stoutami. Wolałbym bardziej jasne, ewentualnie gorzkie. Państwo wiedzą, o czym mówię, prawda? No właśnie. To właśnie T-Love zagrali sobie u nas na antenie Jest Kierok, a za moment zrobią to Skorpionsi.
1: Autopromocja. Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
2: Wejdź na skrok.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
1: Na wasze garaże.

0: Nowe historie czekam już dziś w kolumnie Zygmunta.
1: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
2: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
3: Autopromocja. Reklama. SKROK.pl.
4: SKROK.pl.
3: Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
4: Klasyka rocka.
3: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
4: Kawałki, które dobrze rokują.
3: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
4: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
3: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. SKROK.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Sobierajewicz.
3: Reklama.
6: Hi, this is John Entwistle.
7: And this is Pete Townsend.
6: Of The Who.
8: Hi, this is Carlos Santana.
9: Hey, my name is Skin.
10: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on Esca Rock.

Paul z koncertu dla MTV, jaki Nirvana nagrała naprawdę wiele, wiele lat temu. A propos tej telewizyjnej muzycznej stacji, to dziś wieczorem po 21 w audycji autorskiej To był dobry rok wrócimy do gali, pierwszej historycznej gali Video Music Awards, która miała miejsce 42 lata temu. Cała godzina wspominek i muzyki zwycięzców z tej właśnie gali 42 lata temu. Nie będzie tylko rockowo, a nawet w niektórych momentach będziecie naprawdę bardzo zaskoczeni. Zapraszam. A teraz The Ramones. Jakie to smutne, że ja rock'n'rollowiec kończę w ten sposób, mówił w wywiadzie kilkanaście dni przed śmiercią Johnny Ramone, gładząc się po głowie, z której po chemioterapii wypadły wszystkie włosy. Blady, wychudzony, nie przypominał faceta, który szalał na scenie po prawej ręce Joe Ramona. Johnny odchodził dokładnie 15 września 2004 roku, a więc 22 lata temu.

0: tymi nocami, to ja bym jednak uważał, bo mogą mieć dość poważne konsekwencje. Żeby nie było, że nie ostrzegałem. 10 i raport Eski Rock, a potem Kiss.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, to Muniek Staszczyk, T-Love.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Reklama.
9: Są pierwsze wyniki badań drona znalezionego koło Jarosławca. Za chwilę szczegóły. Ukraina gotowa wstrzymać ataki na rosyjski sektor energetyczny, ale jest warunek. Leśne ścieżki pod kontrolą w raporcie Ogólnopolska Akcja Jesień 26.
10: SK Rock. Raport.
9: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Służby mają pierwsze wyniki badania drona znalezionego wczoraj koło Jarosławca. Jak przekazał resort obrony, to prawdopodobnie bezzałogowiec Gerbera używany przez Rosję. Maszyna najpewniej została utracona przez Moskwę podczas ćwiczeń na Bałtyku. Co już teraz wiadomo o tym dronie? Z wojskowymi rozmawiał nasz reporter Michał Rawa.
11: Zgadza się, dzień dobry. Po tych pierwszych badaniach wiadomo, że maszyna nie jest zagrożeniem pod kątem radiologicznym i chemicznym. Technicy pracowali wczoraj przy tym dronie do późnych godzin. Działania na noc zostały przerwane i mają być kontynuowane. Do pracy przystąpią pirotechnicy.
12: Będą realizowane czynności identyfikacyjne BSP pod kątem właśnie materiałów wybuchowych. Sam statek został zabezpieczony w bezpiecznej odległości od linii brzegowej.
11: Przekazuje nam podpułkownik Dariusz Roskor z Żandarmerii Wojskowej. Dopiero po sprawdzeniu przez pirotechników dron zostanie zabrany z plaży i przeniesiony do wojskowego laboratorium.
9: Tymczasem Ukraina jest gotowa zawiesić ataki na rosyjski sektor energetyczny, deklaruje Wołodymyr Zełenski. Stawia jednak warunek, musi mieć pewność, że Rosja podejmie taki sam krok. To odpowiedź na wczorajszy wpis Donalda Trumpa, który poinformował, że Ukraina i Rosja jakoby miały uzgodnić wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną. Zełenski zaznaczył jednak, że rozmowy powinny objąć nie tylko energetykę, ale także inne krytyczne, ważne sektory.
13: Energetyka, szlaki produkcji.
9: Energia, szlaki dostaw żywności, infrastruktura krytyczna. Wszystko to musi być przedmiotem dyskusji. Potrzebne jest solidne i sprawiedliwe rozwiązanie, takie, które przetrwa nie tylko do czasu wyborów, lecz sprawdzi się w dłuższej perspektywie.
13: Naszych partnerów.
9: Rzecznik Putina powiedział, że Moskwa popiera zawieszenie ataków na energetykę. Tymczasem Financial Times donosi, że Putin wcale nie chce negocjować rozejmu energetycznego przed nadejściem zimy. Uważa, że ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną zwiększą presję na Kijów i zmuszą go do ustępstw.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Leśne ścieżki pod kontrolą. Rozpoczyna się ogólnopolska akcja Jesień 26. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrona lasów.
14: Do 18 października strażnicy będą prowadzić działania kontrolne i przede wszystkim prewencyjne na terenach leśnych w całej Polsce. Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej.
9: Mówi Regina Klimaszewska, rzecznik Lasów Państwowych. Patrole pojawią się o różnych porach, także w weekendy i święta. Strażnicy będą działać w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do łamania przepisów.
14: Chodzi o to, żeby każdy grzybiarz, spacerowicz, rowerzysta czy rodzina z dziećmi mógł czuć się w lesie bezpiecznie. Straż leśna będzie korzystać m.in. z fotopułapek i kamer leśnych, a w zależności od potrzeb współpracować także z policją, Strażą Graniczną i innymi służbami.
9: A priorytetem akcji jest unikanie zachowań, które mogą zagrażać innym osobom.
0: A pamiętasz, jak nam zamykali te lasy dla naszego bezpieczeństwa?
9: Na szczęście już tego nie ma.
0: Just. Tak, niech to nigdy, przenigdy nie wraca.
1: SK Rock Biznes.
9: Banki nie powinny naliczać oprocentowania od poza odsetkowych kosztów udzielania kredytu. Powinny też zwrócić klientom odsetki, które pobrały po wyroku TSUE, ocenił Związek Banków Polskich. W kwietniu, przypomnijmy, Trybunał orzekł, że naliczanie odsetek od dodatkowych kosztów kredytu jest sprzeczne z unijnym prawem. Po 4 miesiącach wzrostu liczby ogłoszeń dotyczących pracy w sierpniu nastąpił spadek. Wynika z raportu Katedry Ekonomii i Finansów w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Coraz mniej ofert skierowanych jest do pracowników centrów telefonicznych, marketingowców i grafików. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,76 zł, za euro 4,34 zł. Aktualny kurs franka to 4,60 zł, a funta 5,07 zł.
1: Pogoda.
9: Wtorek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura od 19 stopni na wschodzie i północy, około 22 w centrum, do 25 na południu kraju. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam około 17 stopni. A od jutra cieplej i więcej słońca. Temperatura od 23 do 26 stopni.
1: Rok. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.
0: A po godzinie 10 między innymi wspomnienie jednego z muzyków zespołu Pink Floyd, który odszedł kilkanaście lat temu, i nie będzie to wspomnienie o Sidzie Barrettie. No to już chyba wszystko Państwo wiedzą w temacie. Dreams Cranberries pojawią się także, ale najpierw, jak obiecałem, zespół Kiss. I was made for loving you.

0: zespół, można powiedzieć, z Poznania, choć sama Małgorzata jest przecież mieszkanką najpierw Szczecinka była, a teraz mieszka pod Poznaniem. Pozdrawiam serdecznie, 22 minuty po godzinie 10. Mówię godzinę dla tych, którzy są w strefie czasowej Polski, bo dostajemy sygnały na przykład z Nowej Zelandii. Jaro, ale nie mów godzinę, bo u nas jest zupełnie inna. No to sorry, no, słuchacie nas przez internet tak daleko, to już tylko i wyłącznie wasza wina.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: A propos czasu, zaraz będzie piosenka zespołu Pink Floyd o tytule Time. 18 lat temu zmarł Richard Wright. Człowiek, który nie był pierwszoplanową postacią Pink Floyd, no bo mając obok siebie takie indywidualności jak Syd Barrett, Waters czy Gilmour, to trudno wybić się na pierwszy plan. Ale jego wkład w dokonanie grupy był nieoceniony. Nazwisko klawiszowca jako jedynego autora widnieje tylko przy kilku piosenkach, a kilka jego kompozycji weszło do rockowego kanonu. I tu się czasem podaje, że Shine On You Crazy Diamond to jest jego piosenka. No nie do końca, jest współautorem tej kompozycji. Autorem w 100% piosenki jest utworu w zasadzie, bo to nie piosenka, jest na przykład w przypadku The Great Gig in the Sky. Ale przy wielu maczał swoje palce i to dość mocno, bo na przykład muzykę robił do Us and Them, czy też do Echoes. No i jak mówiłem, Shine On Your Crazy Diamonds, to też trzeba powiedzieć, że miał przemożny wpływ. Jeden z głównych to był muzyków, który tworzył wszystkie części tej piosenki. I przy Time oczywiście także. W przypadku Time jest współautorem, a w zasadzie był, bo już go niestety z nami nie ma.

0: bardzo lubię ten kawałek, a państwo? Queen w towarzystwie Davida Bowiego, który wpadł do ich szwajcarskiego studia i taka kolaboracja wyszła piękna. A David Bowie dziś wieczorem będzie obecny także w kultowej audycji. Nie kultowej. W audycji to był dobry rok. Kultowe to są teraz historie, a wieczorem we wtorki gram po prostu audycję, która nawiązuje do różnych rzeczy. Dziś nawiążemy do pierwszej gali rozdania nagród MTV z roku 84. No i to wszystko dziś po godzinie 21. Serdecznie zapraszam.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Nie wolno biegać, a wszyscy praktycznie biegają po korytarzach. Nawet nasz pan nauczyciel kiedyś biegał po korytarzu.
3: No właśnie, trzeba go jakoś zwolnić.
4: Otóż to, żeby nie biegał.
3: No właśnie, Wojtku, co się stanie, jak wybiorę zły rodzaj paliwa?
4: I ty, Brutusie, słuchaj, na podstawie stacji benzynowej, w ogóle na podstawie życiowych doświadczeń, powiem ci tak, jak otwór jest za mały, to się dalej nie pchaj.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
5: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Reklama. Eskarok. Radar.
7: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Wszystkie domysły i spekulacje wreszcie znalazły swój finał. Zgodnie z zapowiedziami wczoraj zespół Oasis oficjalnie ogłosił nową trasę koncertową zaplanowaną na przyszły rok. W jakich miastach tym razem zagrają bracia Gallagher? To m.in. Rzym, Paryż, Barcelona, Monachium czy Amsterdam. A więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl.
1: Eskarok. Radar.
8: Hey, what's up? We're Papa Roach.
9: Hey, this is Jared, and we are Kings of Leon.
10: Hello, everybody. This is Brandon Flowers, and you're listening to Eska Rock.

Pearl Jam. I krótko przed pandemią, jesienią 2019 roku, a w zasadzie, żeby być precyzyjnym, pod koniec lata tamtego roku, szukałem kogoś, kto wybiera się na wyspy Cooka, bo pojawiła się informacja, że ten naród, to państwo na południowym Pacyfiku wydaje dwie srebrne monety, by uhonorować dwa klasyczne albumy AC/DC. Przełomowy album zespołu z roku 81, czyli Four Days About to Rock, We Salute You, został uhonorowany na dwudolarowej monecie i The Razor's Edge z roku 90 można było znaleźć na monecie 10-dolarowej. Obie na odwrocie miały portret królowej Elżbiety II. Potem okazało się, że tych monet jest trochę więcej, bo uhonorowano także High Voltage, Highway to Hell czy Black Eyes. No, w każdym razie, wtedy też głośno zastanawiałem się, gdy umierała królowa Elżbieta II, bo była informacja, że Wielka Brytania będzie wymieniać swoje środki płatnicze w związku z jej śmiercią, czy wyspy Cooka zdecydują się na podobny krok, ale już wiem, że nie ma już monet z Karolem. Są tylko te wydane 7 lat temu z Elżbietą. Może ktoś z Państwa ma? Może chciałby odsprzedać na przykład...

0: piosenka, która powinna być przestrogą dla nas dorosłych. O tym, że gdy my się kłócimy, to zwykle cierpią najbardziej inni. Głównie dzieci. Misie, czyli obraz kryzysu małżeńskiego i hej, z drugiej płyty zespołu z roku 94. A teraz będzie raport o 11.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.
3: Atak w pobliżu polskiej granicy na Wołyniu. Rosyjski dron uderzył w lokomotywę. Liczyły się sekundy. Policjanci pomogli trzylatce, która zakrztusiła się lizakiem. To będzie mecz o pozycję lidera. Dziś polscy siatkarze zagrają z Ukrainą.
4: SK Rock. Raport.
3: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Kolejny atak w pobliżu polskiej granicy. Na Wołyniu rosyjski dron uderzył w lokomotywę spalinową. Załoga zdążyła się ewakuować. Dokładne miejsce zdarzenia nie zostało podane. Ukraińskie media informują jednak, że do uderzenia doszło w pobliżu granicy z Polską. Nad ranem w obwodzie wołyńskim ogłoszono alarm związany z zagrożeniem dronowym. Ostrzeżenia przed możliwym zagrożeniem otrzymali również mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. To był rosyjski dron, a zestrzelił go włoski myśliwiec strzegący w ramach NATO europejskiego nieba. Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zdradza szczegóły nocnej akcji na litewskim niebie. W przestrzeń powietrzną naszych sąsiadów wleciał dron od strony Białorusi.
5: Myśliwce operujące nad terytorium Litwy zestrzeliły rosyjskiego drona. Ja w nocy byłem w kontakcie z ministrem obrony Litwy. Tam była informacja, że to myśliwce NATO. To precyzujemy tą informację. To są myśliwce włoskie działające w ramach misji air policingu nad państwami bałtyckimi.
3: Rosjanie posługują się bardzo zaawansowanymi technicznie dronami, dodaje szef MON.
5: Rosja zyskała nowe zdolności. Drony odrzutowe zmieniają pozycję Rosji. Rosja nie zmarnowała 4 lat. Pytanie, czy Europa wykorzystała wszystkie elementy związane z modernizacją przemysłu zbrojeniowego, z szybkością i precyzyjnością działania.
3: Tymczasem cały czas trwa badanie rosyjskiego drona, który wczoraj został odnaleziony w Bałtyku, niedaleko Jarosławca.
4: To jest raport.
3: Lubelscy policjanci rozbili grupę, która czerpała zyski z nierządu i handlu ludźmi. Według śledczych miało to trwać przez 15 lat. Policjanci zatrzymali 63-letniego mężczyznę oraz jego 44-letnią żonę. Małżeństwo prowadziło w województwie kujawsko-pomorskim klub, mówi nadkomisarz Anna Kamola z lubelskiej policji.
6: Jako właściciele klubu zapewniali miejsce do uprawiania prostytucji przez inne osoby, a także bezpieczeństwo korzystających z lokalu osób oraz nadzorowali pracę kobiet.
3: Szacuje się, że w latach 2009-2024 członkowie grupy zarobili ponad 5,5 miliona złotych.
6: Obydwoje małżonkowie zostali doprowadzeni do prokuratury okręgowej w Zamościu. Tam usłyszeli zarzuty założenia oraz kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.
3: Zarzuty usłyszało także 5 innych osób. Teraz dramatyczne chwile podczas podróży samochodem w Kętrzynie w województwie warmińsko-mazurskim. 3-letnia dziewczynka zakrztusiła się lizakiem i miała poważne problemy z oddychaniem. Jej matka zatrzymała przejeżdżający radiowóz. Policjanci natychmiast ruszyli z pomocą.
7: Twarz dziewczynki była wówczas już sina, a sytuacja wymagała natychmiastowej reakcji. Policjanci bez chwili wahania przystąpili do udzielania dziecku pierwszej pomocy. Stan dziewczynki zaczął się poprawiać. Dziecko odzyskało naturalny kolor skóry i zaczęło prawidłowo oddychać. Jak sami podkreślają, zrobili to, co każdy inny policjant, gdyby znalazł się na ich miejscu.
3: Mówi Ewelina Piaścik z policji w Kętrzynie. Chwilę później 3-latka trafiła pod opiekę ratowników medycznych.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: To będzie mecz o pozycję lidera. Na Mistrzostwach Europy polscy siatkarze zagrają dziś z Ukrainą. Obie drużyny mają komplet zwycięstw w grupie B.
8: Na pewno będzie ciężej, bo oni umią grać.
9: Z takim składem, co Polska ma, to Ukraina nie jest dla nas przeciwnikiem, który byśmy mogli przegrać. Także myślę, że będzie 3-0 dla dla Polski.
3: Mówią kibice z Bełchatowa, a mecz rozpocznie się o 18:00.
1: Pogoda.
3: Coraz cieplejsze powietrze płynie do Polski. Dziś od 19 stopni na wschodzie i północy, około 22 w centrum, do 25 na południu. Jutro jeszcze cieplej, temperatura od 25 do 27 stopni, a miejscami na południu i w centrum nawet do 29 stopni w cieniu. Na zachodzie i północnym zachodzie jutro opady deszczu i burze i spadek temperatury do 18 stopni.
0: A tam dalej jak to wygląda w prognozie? Że jeszcze trochę lata, czy już raczej koniec?
3: Chyba środa jest takim ostatnim bardzo ciepłym dniem. Później tak 20-21, ale pewności nie mam. Jutro się okaże.
0: No to trzeba to dobrze wykorzystać.
3: Sprawdzimy.
1: Eskarok. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław Rajewicz.
0: W tej godzinie będę się z Państwem głośno zastanawiał, jak to jest, że muzyk, który osiąga sukces, nagle postanawia wszystko rzucić. Bo stwierdza, że nie, jak już jest ten sukces, to w zasadzie on już tego sukcesu nie chce. O kim będzie mowa? O zespole Dire Straits. Za moment dość kuriozalna historia. Zapraszam.

0: No One Like You, zespół Scorpions. A, zapomniałem, miałem pozdrowić pana od deracyzacji, który przychodził tu do budynku, poznańskiego budynku Eski rok dziś rano i prosił, by go pozdrowić. I mówił koniecznie w tej rokowej Esce. No więc pozdrawiamy serdecznie. A może jeszcze pracuje, a może już jest gdzieś w samochodzie. To na pewno słucha. 18 minut po 11, teraz ta historia związana z Dire Straits.
1: Kultowe historie w Esce Rock.
0: Ich historia, czy też może precyzyjnie jej zakończenie, to dla mnie jedna z największych zagadek w dziejach muzyki rockowej. Druga połowa lat 80. To się wydawał czas dla nich absolutnie fantastyczny. W maju 85 roku wydawali album Brothers in Arms, który nieco ponad rok później na gali Brit Awards dostał tytuł najlepszego brytyjskiego albumu i długo był najlepiej sprzedającą się płytą w królestwie. I po latach też był doceniany, bo przecież magazyn Q w 2000 roku mieścił go na swojej liście 100 największych brytyjskich albumów wszechczasów. A za wielką wodą można go też znaleźć na liście 500 albumów wszechczasów amerykańskiego magazynu Rolling Stone. Wracając do roku 85, krótko po jego premierze ruszyli w światową trasę. No i zaczęli koncertować na wielkich scenach. I jak wspominał Mark Knopfler, mieliśmy ich trzy. Przemieszczały się po Europie, a my w ślad za nimi. Podczas występów oślepiało nas światło produkcji. Nie znaliśmy już chłopaków z ekipy technicznej. Nie było tak fajnie jak kiedyś. Pogubiliśmy się. Dlatego po zakończeniu trasy gitarzysta ogłosił 15 września roku 1988, a więc 38 lat temu, rozwiązanie grupy. Zespół nie potrafił sobie poradzić ze stresem związanym z sukcesem, a on wolał pracować nad bardziej osobistymi projektami. Co prawda wrócili jeszcze na chwilę, na początku lat 90., by dojść do identycznych wniosków jak poprzednio. No i zespołu od 30 lat już nie ma. I zdaje się, że nie będzie.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Tell me, baby, what's your story? Where you come from? And where you wanna go this time? Pyta Antoni, kiedy w tej piosence osoby, które przybywają do Los Angeles z wielkimi marzeniami o sławie i sukcesie, głównie w przemyśle rozrywkowym, i zdarzają się z brutalną rzeczywistością wielkiego miasta. Piosenka z albumu Dani California ma już 20 lat. Tell me, baby. Piękna piosenka Red Hot Chili Peppers.
1: Autopromocja. Melina. Melina. RC Rock.
2: Pełen podziwu do tego, co zrobili, do tego, jak się w ogóle armia ukraińska przeszkoliła przez ten okres czasu. Dla mnie Ukraina, już wtedy mówiłem, że dla mnie Ukraina mentalnie już wygrała. Oni mentalnie są zwycięzcami. Co by się nie stało, oni mentalnie wygrali. A dla mnie Rosjanie strasznie dali ciała na tej wojnie. I de facto, jakby się ona teraz nie skończyła, Ukraińcy pokazali klasę. Nie ma imperium, które jest nie do pokonania. Zresztą to samo pokazali Afgańczycy z Amerykanami.
3: Melina. A w najbliższej Melinie Kafir Afgan, były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
1: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SC Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach. Playlista osobista.
4: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
5: Hi, how's it going? We're called Muse.
6: Hi, this is Trey Cool of Green Day.
7: My name is Trey and I play bass.
8: My name is Wolf, I play the drums in

pan Brian Adams w polskim radiu SK Rock. I ostatnie jeszcze wspomnienie, dzisiaj zanim powiem Państwu do usłyszenia, wspomnienie świeże, bo dokładnie sprzed 9 lat i dotyczące 9 płyty studyjnej zespołu Foo Fighters. Concrete and Gold dokładnie ma dziś 9 urodziny. To jest ta płyta, na której pojawiają się goście tacy jak Paul McCartney, który gra na perkusji w jednej z piosenek, czy Justin Timberlake, który śpiewa w chórki w numerze bodaj Make It Right. Płyta bardzo popularna, która cieszyła się wielką popularnością i do dzisiaj chętnie ją ludzie kupują. I zaraz po debiucie była na pierwszym miejscu na listach sprzedażowych w Wielkiej Brytanii, a także w Stanach Zjednoczonych. Największy hit na tej płycie to moim zdaniem, mogą się Państwo nie zgodzić, ale moim zdaniem The Sky is a Neighborhood.

0: kolejny moment You Can't Get Out Of. Piosenka, która jest pewnego rodzaju hołdem dla Michaela Hutchensa, który był, jak to Bono mówi, jego przyjacielem. Piosenka o liderze i wokaliście zespołu INXS, który zabił się, no przynajmniej taka jest oficjalna wersja, w pokoju hotelowym w Sydney w roku 1997. Ale smutno skończyłem dzisiaj. To może jutro zacznę na wesoło. Po dziewiątej w kolejnych kultowych historiach już w środowy poranek. Do usłyszenia, mówi Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: służby wyeliminowały jakiekolwiek zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne drona zabezpieczonego wczoraj przez wojsko koło Jarosławca. Marszałek Sejmu wzywa prezydenta do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
1: SK Rok. Raport.
0: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Rosjanie ponownie uderzyli tuż przy granicy z Polską na Wołyniu. Na Ukrainie dron zaatakował nad ranem lokomotywę spalinową. O szczegółach nasza korespondentka we Lwowie, Marta Radio.
2: Lokomotywa spalinowa, jak przekazują władze ukraińskich kolei państwowych, stała niedaleko granicy z Polską. Nie była podpięta do składu, a załoga po otrzymanej informacji o nadlatującym dronie zdążyła się ewakuować. Lokomotywa stanęła w płomieniach, a ogień udało się ugasić po godzinie 5 rano. Alarm w obwodzie wołyńskim zabrzmiał około w pół do czwartej nad ranem czasu ukraińskiego. Ukraińskie siły powietrzne informowały wtedy o zagrożeniu dronowym.
0: Nad ranem alertę RCB wysłano do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Polska podrywała myśliwce.
3: To jest raport.
0: Po ostatnich rosyjskich atakach przy polskiej granicy marszałek Sejmu wzywa prezydenta do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Włodzimierz Czarzasty skrytykował Karola Nawrockiego, że ten nie zabrał głosu na temat niedzielnego ostrzału pociągu relacji Kijów-Warszawa. Teraz apeluje o podjęcie działań.
4: To oczywiście nie są kompetencje marszałka Sejmu. Ale jako marszałek Sejmu doradzam panu prezydentowi, niech pan zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego, bo odnoszę wrażenie, że pan prezydent w ostatnich czasach się pogubił.
0: Przypomnijmy, że tej nocy myśliwce NATO zestrzelił rosyjski dron na terytorium Litwy, a wczoraj jeden z bezzałogowców został wyłowiony przez polskie służby w Bałtyku.
3: Słuchacie raportu w SC Rok.
0: Sąd rejonowy w Kościerzynie skazał w trybie przyspieszonym 22-letniego mężczyznę na 10 miesięcy pozbawienia wolności za atak na opiekuna placówki dla bezdomnych oraz szarpanie i znieważanie ratowników medycznych. Jak ustali funkcjonariusze, 22-latek był już poszukiwany do odbycia wcześniej orzeczonej kary 90 dni więzienia.
5: SK Rok. Biznes.
0: Inflacja CPI w sierpniu wyniosła 0,3% w skali miesiąca i 3,4% w skali roku, przekazał Główny Urząd Statystyczny. W lipcu wskaźnik ten wyniósł 0,8% w skali miesiąca i 3% w porównaniu do tego samego miesiąca w ubiegłym roku. 5 miliardów złotych brutto będzie kosztowała modernizacja linii kolejowej Rail Baltica na odcinku Białystok-Ełk, na którą PKP PLK podpisały umowę z wykonawcą. PKP podkreślają, że to rekordowy kontrakt, a inwestycja ma być gotowa do końca 2029 roku. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA wzrosła dziś rano do najwyższego poziomu od 2007 roku. Wyprzedaż obligacji skarbowych USA ma związek ze spodziewanym podniesieniem przez Rezerwę Federalną stóp procentowych.
5: Pogoda.
0: Dziś pogoda w kratkę, z przewagą chmur w większości regionów. Lokalnie na wschodzie Polski możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach z reguły od 18 do 22 stopni, najchłodniej w górach i nad morzem, tam do 16.
6: No i można powiedzieć, że dwa Michały spędzą z państwem to popołudnie w SC Rok. Michał Poklękowski co godzinę będzie podrzucał najnowsze newsy, a o całą resztę zadba Michał Cieślik, mówiący te słowa. Dzień dobry, we wtorek, 15 września, to już popołudnie. 3 minuty po godzinie 12, my tutaj razem do 15 będziemy. Tę godzinę rozpoczynamy od wielkiego hitu zespołu The Killers. Somebody Told Me. No, tak zwany rozruch

Rebel Yell. To był Billy Idol w Easter Rock. No, tak to jest z wielkimi gwiazdami, które najpierw ciężko pracują, żeby taki status osiągnąć, a potem przychodzi czas, kiedy trzeba tę popularność zmonetyzować, jak to się mawia. I nie ma w tym nic złego. Jakość kosztuje, jak wiadomo, ale za kostkę do gry na gitarze zapłacić 5750 funtów, czyli około 29 tysięcy złotych. No, tanio nie jest, umówmy się. Brytyjska mennica królewska, może państwo już słyszeli, przygotowała właśnie limitowaną kostkę gitarową wykonaną ze złota i inspirowaną The Dark Side of the Moon, legendarnym albumem Pink Floyd, więc no to chyba bardziej inwestycja niż przedmiot, który będzie w użytku. Ale żeby nie było, jest znacznie bardziej przystępna cenowo wersja tego gadżetu. Kosztuje ona niecałe 40 funtów, czyli w przeliczeniu około 200 zł i jest wykonana z miedzi, choć jak wiadomo, nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze. Są rzeczy warte każdych pieniędzy, jakby to niektórzy powiedzieli. A propos właśnie money. Floydzi przed nami.

0: No proszę, widzę, że w ten weekend w Gdańsku szukuje się zlot fanów zespołu Linkin Park, więc myślę, że będzie to świetna okazja, by oddać hołd Chesterowi, którego nie ma z nami już prawie 10 lat. No jak ten czas szybko leci. W sobotę w Gdańsku takie właśnie wydarzenie będzie mieć miejsce, to już Państwo sobie znajdą. Gdzie dokładnie i o której godzinie, to takie właśnie info dla zainteresowanych. Linkin Park i Nam już za nami w ST Rock, a za 27 minut będzie 13. Za chwilę kolejny zespół, którego nazwa rozpoczyna się od L i P. Jest dwuczłonowa, Lady Punk. To po krótkiej przerwie.
1: Autopromocja. Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
2: Wejdź na nskrok.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
1: Na wasze garażowe historie czekam już dziś w kolumnie Zygmunta.
2: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
3: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

0: Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
1: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Ich drogi rozeszły się dekady temu, ale historia zatoczyła koło. Muniek Staszczyk, lider zespołu Tilafę, ponownie połączył siły z przyjacielem z dzieciństwa, z którym na jednym z częstochowskich podwórek zakładał swoją pierwszą punkową kapelę. Efektem ich powrotu jest duet Muniek plus Macio i zapowiedź albumu Mama. A szczegóły znajdziecie na skrock.pl.
0: Skrock Radar.
2: Hi, this is Keith Richards.
3: My name is Gary Clark Jr.
4: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie

wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now. Skank Anans i Hedonism w SC Rock. No i utwór, który był takim game changerem, jeżeli chodzi o karierę tej właśnie grupy. Do tej pory byli rozpoznawalni, ale po wydaniu tego numeru stali się wielką gwiazdą. Hedonizm z płyty Stóż, która tak swoją drogą za 3 tygodnie, jak dobrze widzę, będzie obchodzić swoje 30. urodziny, więc kolejna piękna rocznica w świecie rockowym już na początku października. Stóż, Skank Anans. To za nami w SC Rok. No a teraz nagranie, które jest rówieśnikiem Hedonizm, co by nie mówić, bo z kolei w czerwcu ta płyta Load Metallica obchodziła swoje 30. urodziny. Mama Set przed nami.

0: To był Tilt w Esterogi, mówię ci, że, a ja powiem państwu, że nawet nie wiem, kiedy nam zleciała ta pierwsza godzina naszego wtorkowego spotkania, bo za chwilę będzie 13 i lada moment w studiu pojawi się Michał Poklękowski z kolejnymi newsami. W raporcie zapraszamy bardzo gorąco, a ja słyszę się z państwem tuż potem muzycznie. Na początek godziny będę miał dla państwa The Hooters, Johnny B. Od tego zaczniemy kolejną godzinę.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
2: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.
4: Właśnie zamieścił informację o tym, że przekroczył granicę Andrzej Poczobut, o nim mowa, wrócił z Białorusi do Polski. Bitwa o Kraków wchodzi w decydującą fazę. Padają kolejne obietnice. Do wyborów prezydenta miasta zostało mniej niż 2 tygodnie.
2: SK Rock. Raport.
4: 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Wstyd na cały świat. Tak premier nazywa aferę w Orlenie za czasów Daniela Obajtka. Od tego zaczynamy raport. Temu pisał dzisiaj brytyjski dziennik Financial Times. Dziennikarze ujawnili kulisy sprawy z 2023. Szwajcarska spółka Orlenu miała zakupić 6 milionów baryłek wenezuelskiej ropy. Płatność została dokonana z użyciem kryptowalut, ale do transportu surowca nie doszło. Orlen na transakcji miał stracić w sumie 1 600 000 000 złotych.
5: Jest wszystko, co ostatnio wiąże się z PiS-em i politykami dzisiejszej opozycji. Są brudne interesy na paliwie, są kryptowaluty, dziwni pośrednicy, Palestyńczyk, Chińczyk, Wenezuelczyk, przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa i Obajtek z immunitetem w Parlamencie Europejskim.
4: Komentuje premier. Jak dodał, na trwającym właśnie posiedzeniu rządu minister sprawiedliwości ma przedstawić informacje na temat śledztw, które dotyczą Orlenu za czasów Obajtka. W tej konkretnej sprawie zarzuty usłyszeli byli menedżerowie Orlenu i szwajcarskiej spółki córki koncernu.
6: To jest raport.
4: Andrzej Poczobut wrócił z Białorusi do Polski. Właśnie zamieścił informację o tym, że przekroczył granicę w swoich mediach społecznościowych. Tygodniowa wizyta opozycjonisty na Białorusi przebiegła spokojnie. Wczoraj za wszystkie spotkania podziękowała mu Angelika Borys, czyli szefowa Związku Polaków na Białorusi. Andrzej Poczobut zapowiedział, że ma teraz w planach podróż do USA i Kanady, gdzie ma się spotkać z przedstawicielami władz i działaczami polonijnymi. Bitwa o Kraków wchodzi w decydującą fazę. Padają kolejne obietnice, a do wyborów prezydenta miasta, stolicy Małopolski, zostało mniej niż 2 tygodnie. Kandydaci walczą o głosy i próbują przekonać nieprzekonanych. A co proponują? To pytanie do naszego krakowskiego reportera Jakuba Solarza.
7: Kandydaci prześcigają się w wyborczych obietnicach. Monika Piątkowska chce stworzyć miejskie warzywomaty. Ma to ułatwić zakup świeżej żywności od rolników. Sławomir Pietrzyk stawia na darmową komunikację miejską. W ten sposób chce ograniczyć korki i smog. Natomiast Jan Hoffman przekonuje, że fabryka dronów będzie nowym symbolem Krakowa.
4: Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września, po tym jak w referendum odwołany został z tej funkcji Aleksander Miszalski.
6: Słuchacie raportu w SC
4: Rock. Jeszcze wyjątkowa lekcja WF-u pod okiem mistrzyń sportu. Blisko 700 uczennic z całego Podkarpacia w rzeszowskiej hali ćwiczy z Janą Jóźwik, Natalią Czerwonką, Sofią Enaui, Katrin Kargo i Otylią Jędrzejczak.
8: To jest lekcja ogólnorozwojowa. Na początek mamy takie rozruszanie raczej w stylu tanecznym. Następnie potem są spersonalizowane ćwiczenia na gumach.
9: Cieszycie się, że weźmiecie udział w treningu z mistrzyniami?
10: Tak, no jasne.
9: Co najbardziej liczycie? Powiedzcie.
10: Na wszystkie ćwiczenia, bo my się kochamy ruszać i uwielbiamy aktywność fizyczną.
9: A dlaczego warto uprawiać sport?
10: Ruch to zdrowie i wszyscy powinni się ruszać jak najwięcej.
11: Ja bardzo nie lubię WF-u, ale mam nadzieję, że po prostu przesiejnie się nie skompromituje.
4: Na lekcji WF-u z mistrzyniami sportu był nasz reporter Tomasz Widak.
1: Pogoda.
4: Dziś pogoda w kratkę z przewagą chmur w większości regionów. Lokalnie na wschodzie Polski możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach z reguły od 18 do 22 stopni, najchłodniej w górach i nad morzem do 16.
0: Tak a propos tej lekcji WF-u z mistrzyniami. Jakieś rozciąganko by się przydało, więc proponuję wydostać się z zabiórka, jeżeli Państwo w tym momencie już którąś godzinę właśnie za biurkiem, albo na przykład za kółkiem. Porozciągać się zawsze dobrze jest, także polecam. 4 minuty po 13, wtorek 15 września w kalendarzu. Dzień dobry, raz jeszcze mówi Michał Cieślik. No i zapraszam na kolejną godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Tak jak obiecywałem. Na początek The Hooters, Johnny B.

To był Marilyn Manson w Esterox Sweet Dreams Are Made of This, czyli jego wersja wielkiego hitu duetu Eurythmics. 2 miesiące temu grał w Polsce. No i wiele osób miało dylemat, czy jechać na Merlina do Łodzi, czy do Warszawy na System of a Down. Ten dylemat wiele osób rozwiązało w ten sposób, że po prostu wybrało się na ten drugi koncert System of a Down w Warszawie, bo pojawiła się nowa data i kolejna okazja, żeby pojawić się właśnie na PGE Narodowym na System of a Down. Na ten pierwszy koncert pokrywał się właśnie z koncertem Merlina Mansona w Łodzi. Merlin już za nami w SC Rock. Skoro o koncertach mowy, dzisiaj mamy 15 dzień września i to też będzie 15, ale kwietnia i 2027 roku, kiedy zespół 30 Seconds to Mars nas ponownie odwiedzi, to też będzie koncert w Polsce, w krakowskiej Tauron Arenie. Tam panowie zaprezentują materiał ze swoich dwóch płyt, tej drugiej i trzeciej, jeżeli chodzi o kolejność w dyskografii. A Beautiful Lie versus This Is War. SK Rock państwu bardzo serdecznie ten właśnie koncert w Krakowie poleca. W kwietniu przyszłego roku będzie mieć bilety. Oczywiście w prezencie, ale to spokojnie, za czas jakiś. No to sięgamy teraz po pierwszą z tych dwóch wymienionych przeze mnie płyt. Beautiful Lie. The Kill, Bury Me, 30 Seconds to Mars przed nami.

0: Leila, Derek and the Dominoes, Esther Rogue oczywiście na wokalu, nie kto inny, tylko Eric Clapton. 26 minut do 14 nam pozostaje, to teraz chwilunia, dosłownie przerwy. Jeszcze w tej godzinie zagram Państwu na pewno Faith No More'a na Bossa. Ktoś ma ochotę? No to proszę bardzo, pan Boss tuż przed godziną 14 również zaśpiewa nam jego słynne Born in the USA.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Esther Rock.
2: Ci sami politycy, którzy przez 18 lat rozmontowywali armię, teraz armię budują. Ci politycy i z PiS, i z KO, oni ją rozmontowywali, bo była niepotrzebna. Teraz ją budują. No. Już słyszałem takich ludzi jak Cęckiewicz, że oni już widzą nową służbę na bazie tych służb i oni piszą o tym zresztą jawnie, że oni zlikwidują SKW, ABW i zrobią jedną służbę. I to będzie znowu cyrk i znowu służby na 2-3 lata przestaną działać, bo będą się reformować.
3: Melina. A w najbliższej Melinie Kafir Afgan, były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
1: Melina w Esky Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Esky Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.

Nie wiem, czy kiedykolwiek mu się to przydarzyło, ale Mike Pazon, wokalista zespołu Faith No More, swoje najbliższe urodziny będzie spędzał w Melbourne w Australii, bo 27 stycznia, czyli w dniu swoich 59 urodzin, zagra koncert z Faith No More właśnie w tym mieście w Australii. To przy okazji tej wspólnej trasy System of a Down i tego powrotu na scenę po latach. Więc pan Mike Patton wie już, jak rozpocznie się nowe 2027 rok, jego 60. rok życia. Poważnie się robi. Faith No More Easy już za nami w ST Rock. Teraz zagramy po polsku. Przed nami Pijama Porno.

0: Born in the USA. No i rzeczywiście urodzony w USA, w New Jersey dokładnie. 23 września 1949 roku, czyli za parę dni będzie obchodził swoje urodziny. W przyszłą środę dokładnie stuknie mu 77 lat. Bruce Springsteen, czyli Boss, już tak awansem, najlepsze życzenia z tej właśnie okazji. No i Boss zamyka tę kolejną godzinę naszego wtorkowego spotkania, bo za chwilę będzie 14, to oznacza, że lada moment, najnowszy raport Westerok. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Dzisiaj też celebrujemy Dzień Opakowań. Aha. I przy okazji Dnia Olewania Systemu i Dnia Opakowań. Ja już nie będę otwierał tej puszki z Pandorą, ale powiem tylko hasło butelkomat.
3: No, nie, zamykam dyskusję.
4: Wcale nie otworzyłeś. Opowiedzieć ci, ile stałem ostatnio i trzykrotnie poszedłem poprosić o interwencję. Poszedłem w poniedziałek, mówię, a będzie szybko. Guzik z pędzelką. Do kontynuacji Nigdy w życiu dołączył Piotr Stramowski. No i wszystko jasne, drodzy państwo. Teraz on, a nie Jabłuczyńska, zagra to się.
2: Dzieje się. Działo się również za kulisami Tańca z Gwiazdami. Janicka z tajemniczą błyskotką na placu. Wieniawa w Porsche za 300 tysięcy. Odstawiona Rosati. Kto ją odstawił?
1: 6 na 9. Od 6 do 9. S0. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
6: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
9: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
10: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
11: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła. Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Reklama.
12: Rząd zajmuje się zmianami w prawie drogowym. To także efekt niedawnej katastrofy kolejowej pod Radomiem. Za chwilę szczegóły. Rozpoczyna się ogólnopolska akcja Straży Leśnej Jesień 2026.
13: SK Rock. Raport.
12: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Potwierdził ustalenia śledczych. Ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Dotąd z powodu stanu mężczyzna nie mógł odpowiedzieć na pytanie prokuratorów.
14: Mężczyzna zeznał, że obserwował ten ruch pociągu, którym dowodził. Kierując ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym. Wjechał na przejazd kolejowo-drogowy praktycznie wprost pod czoło nadjeżdżającego pociągu.
12: Informuje Aneta Guść z prokuratury w Radomiu. Śledczy wciąż nie przesłuchali kierowcy ciężarówki.
14: Jeśli chodzi o kierującego ciężarówką, to nadal jego stan jest określany jako ciężki i nie ma zgody na wykonanie czynności z jego udziałem.
12: Przypomnę, w ubiegłotygodniowym zdarzeniu ciężarówki i pociągu Intercity zginęła jedna osoba, a 10 trafiło do szpitali. W reakcji na ten wypadek w piątek maszyniści zorganizowali protest, w ramach którego pociągi zwalniały na przejazdach do tzw. bezpiecznej prędkości, czyli 20 km na godzinę. A dziś rząd zajmie się zmianami w prawie drogowym. To także efekt katastrofy pod Radomiem. Za wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania lub podnoszenia zapór albo przy czerwonym świetle będzie grozić zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące.
13: To jest raport.
12: Parlament Europejski w głosowaniu w Strasburgu uchylił immunitet europosła Grzegorza Brauna. Sprawa dotyczy negowania przez niego Holokaustu.
13: Słuchacie raportu w SC Rock.
12: Leśne ścieżki pod kontrolą. Rozpoczyna się ogólnopolska akcja Straży Leśnej Jesień 26. Jej celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i ochrona lasów.
15: Do 18 października strażnicy będą prowadzić działania kontrolne i przede wszystkim prewencyjne na terenach leśnych w całej Polsce. Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej.
12: Mówi Regina Klimaszewska, rzeczniczka prasowa Lasów Państwowych. Patrole pojawią się o różnych porach, także w weekendy i święta. Strażnicy będą działać w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do łamania przepisów.
1: SK Rock.
7: biznes.
12: Premier Donald Tusk zapowiedział, że poprosi prokuratora generalnego o przedstawienie pełnej informacji o śledztwie w sprawie, którą opisał wtorkowy Financial Times. Szef rządu mówił, że dotyczy ona przekazania przez Orlen gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa. Wtorkowy Financial Times, przypomnę, opisał, że Orlen stracił 230 milionów dolarów na transakcji związanej z zakupem wenezuelskiej ropy. W najbliższych miesiącach inflacja będzie rosła, a swój szczyt osiągnie na poziomie 4% na przełomie tego i przyszłego roku, napisali ekonomiści banku PKO BP w komentarzu do danych GUS-u. Dynamika wzrostu płacy minimalnej w Polsce w latach 2012-2025 była jedną z najwyższych w Europie, zwraca uwagę Polski Instytut Ekonomiczny. W ocenie instytutu wzrost minimalnego wynagrodzenia nie wpłynął jednak ani na poziom zatrudnienia, ani liczbę zarejestrowanych przedsiębiorstw.
7: Pogoda.
12: Dziś pogoda w kratkę z przewagą chmur w większości regionów. Lokalnie na wschodzie Polski możliwe są przelotne opady deszczu, na termometrach z reguły od 18 do 22 stopni, najchłodniej w górach i nad morzem do 16.
0: Czyli dzisiaj aura typowo jesienna. Na kilka dni przed rozpoczęciem jesieni, bo ten początek już w najbliższy poniedziałek i tak się składa, że początek jesieni wypadna dokładnie w dniu urodzin ostatniej płyty Nirwany In Utero. I po tę płytę w tym momencie sięgamy. Rape Me, Nirwana, na początek godziny. A po 14 kłania się Michał Cieślik, zapraszam na ostatnią godzinę naszego wtorkowego spotkania.

0: Sex on Fire i Kings of Leon w Estrock 3 miesiące temu zagrali w Łodzi pod naszym patronatem, pod patronatem Eskirok. No i niebawem kolejna okazja się przydarzy do koncertu w Polsce, bo jak się okazuje, w drodze nowa płyta, która będzie mieć swoją premierę na początku listopada. Panowie mają tutaj grać prościej i bardziej surowo, czyli takie nawiązanie do początków ich kariery. W tym nowym singlu My Whole World na przykład opowiadają o wdzięczności rodzinie i docenianiu tego, co udało się osiągnąć, czyli tematyka trochę inna od tej, którą prezentowali przed chwilą w tym jednym z największych hitów Sex on Fire. No tak, uzbierali bagaż doświadczeń przez te wszystkie lata swojej kariery, no i teraz z niego będą korzystać. Płyta będzie zatytułowana My Beloved, no i ukaże się dokładnie 6 listopada z 13 nowymi utworami. No i zapraszamy, panowie, z tym nowym repertuarem na koncert ponownie u nas. Kings of Leon już za nami w Estrock. 19 minut po 14 we wtorkowe popołudnie. To teraz zaśpiewa facet, który w grudniu ubiegłego roku zagrał solowy koncert w Krakowie. No i za parę dni, dokładnie 25 września, ukaże się płyta w formie audio-wideo z zapisem tego właśnie koncertu w Krakowie. Live in Kraków w ramach trasy Meine Welt Tour. Tak, chodzi oczywiście o Tyla Lindemana, czyli lidera i wokalistę zespołu Rammstein, który teraz ze swoim macierzystym zespołem w Estrock. Zone.
1: 3, 4,

0: Doro Sylwester Rock, Riders on the Storm. Za 28 minut będzie 15. To pozdrowienia mamy jeszcze na naszym messengerze od pana Darka w dniu majonezu, jedynego słusznego, jak dodaje. Dziękujemy. To ja z kolei jeszcze dodam, że pan Darek jest z Kielc. I tym oto sposobem tak delikatnie wsadziliśmy kij w mrowisko, bo wiadomo, że temat majonezu podgrzewa emocje nie tylko w okolicy świąt. Dorsi z Adami, za chwilę Radar na antenie Jeski Rock, a jeszcze w tej godzinie zmieścimy m.in. Joe Cockera.
1: Autopromocja. Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
2: Wejdź na enskarok.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
1: Na wasze garażowe historie czekam już dziś w kolumnie z

0: Store, jak mawia Dawid Zygmunt.
1: Witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Reklama.
0: Eska Rock. Radar.
4: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Jacek Kawalece rozstał się z budką suflera po burzy wywołanej jego parodią. Jak się okazuje, szybko udało się znaleźć jego następcę. Nowy wokalista legendarnego zespołu oficjalnie zabrał głos, potwierdzając dołączenie do muzyków. Do tej pory przez ponad 30 lat był związany z oddziałem zamkniętym, a chodzi o Krzysztofa Wałeckiego. Szczegóły znajdziecie na eskarok.pl.
0: Eskarok. Radar.

Jak wiadomo, sukces serialu zależy od wielu czynników, w dużej mierze też od ścieżki dźwiękowej, no bo umówmy się, odpowiednia oprawa muzyczna jest niezbędna, jeżeli chodzi o tak zwane ogólne wrażenie artystyczne, no a producenci tego serialu, który powstawał na przełomie lat 80. i 90. podjęli najlepszą z możliwych decyzji co do utworu, który otwierał każdy odcinek. No i With a Little Help from My Friends Joe Cockera już na zawsze będzie sklejony z tym właśnie serialem. The Wonder Years w oryginale, czyli po naszemu Cudowne Lata. Joe Cocker już za nami w Esce Rock. Teraz zagramy Republika.

0: Widzieli pewnie Państwo to ujęcie z finału US Open, no i zbliżenie na zegar, który pokazywał czas 0,07 sekundy, czyli sekwencję cyfr 007, no a potem zbliżenie na Piersa Brosnana, czyli kiedyś odtwórcę roli Jamesa Bonda, agenta 007. No nie wiem, czy to był przypadek, ale operator no po prostu zrobił robotę. Tematem bondowskim dzisiaj zamykamy nasze spotkanie Live and Let Die w wersji Guns N' Roses. Na koniec zbliżamy się do 15, za chwilę najnowszy raport, a tuż potem wtorkowa kolumna Zygmunta. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Michał Cieślik, zmykam. Do jutra, do 12.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie ocenię. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
2: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: Reklama. Słuchacie Eski Rock.
5: Rząd przyjął projekt przepisów, które mają pozwolić na sfinansowanie kolejnej odsłony programu Ceny Paliw Niżej. Łódź szykuje się do budowy kolejnego tunelu pod miastem. Pacowie i Juchasi szykują się z kolei do powrotu z hal do domów.
6: Eska Rock. Raport.
5: Minęła 15, czas na raport. Michał Poklękowski, zapraszam. Ceny paliw mogą być niższe. Premier stawia jednak warunek. Prezydent musi podpisać ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Rząd przyjął projekt przepisów, które mają pozwolić na sfinansowanie kolejnej odsłony programu Ceny Paliw Niżej.
7: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to natychmiast po tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant CPN, czyli obniżenia cen paliw.
5: To druga próba uchwalenia ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Projekt ma takie same założenia jak przepisy, które prezydent skierował wcześniej do Trybunału Konstytucyjnego. Zakłada 60% podatek od części ponadnormatywnych przychodów firm paliwowych.
6: To jest raport.
5: Łódź szykuje się do budowy kolejnego tunelu pod miastem. Drążenie tzw. łódzkiego metra utknęło przed 2 laty z powodu zawalających się kamienic. Teraz ma ruszyć budowa kolei dużych prędkości. Ma powstać 4,5-kilometrowy tunel, w którym zmieszczą się dwa jadące obok siebie pociągi. Drążenie ma rozpocząć się wiosną, ale już samo przygotowanie komory startowej daje się okolicznym mieszkańcom we znaki. O tym ze szczegółami Grzegorz Mnich.
8: Prace przy komorze startowej na Redkini trwają już od roku w sąsiedztwie osiedla bloków i wieżowców.
9: Budynki drżą.
10: No nie tylko wiercenie, bo to jest kurz, pył, hałas. Ludzie nie mogą spać, bo oni tutaj 24 godziny na dobę pracują.
8: Drążenie tunelu KDP pod Łodzią odbywać się będzie pod ścisłą miejską zabudową. Mieszkańcy muszą się liczyć z czasową przeprowadzką, potwierdza Wojciech Nowak, dyrektor firmy wykonującej pracę.
11: Bierzemy pod uwagę konieczność przeniesienia czasowego mieszkańców, żeby zapewnić bezpieczeństwo i nie podejmować niepotrzebnego ryzyka. Nie chcę mówić o liczbach w tej chwili.
8: Mieszkańcy są zdezorientowani.
10: Nie dostaliśmy żadnych informacji, że mają być relokacje.
8: A póki co utrudnienia w ruchu czekają Łódź już od tego miesiąca. Kilka ulic w centrum zostanie zamkniętych.
5: Drążenie tunelu pod Łodzią ma potrwać 1,5 roku. Szybka kolej połączy Warszawę, Łódź, Wrocław i Poznań. Pierwsze 1000 kilometrów linii ma powstać w ciągu 10 lat.
6: Słuchacie raportu w SCRO.
5: Bacowie i juchasi szykują się do powrotu z hal do domów. Dobiega końca tegoroczny sezon wypasu owiec. Zgodnie z tradycją trwa on do 29 września, czyli do dnia świętego Michała Archanioła. Górale przyznają, że to dobry, choć męczący sezon, mówi Marian Barnaś z Polany Szymoszkowej w Zakopanem.
9: Ten sezon, jak sezon, no bardzo był dobry sezon, był. Gości było, stale takich gości, co popić po 10 roku zjeżdżą do mnie.
12: Pogoda dopisała?
9: Pogoda też była dobra, trochę było tam sucho, bo było sucho, ale my tu mieliśmy dwa pasmiska, to zaś nie było tak źle.
13: Koniec jest sezonu, czy to już się tęskni, czy trzeba iść w chałupę?
14: No nie tęskni się tak bardzo, no ale, no ale koniec sezonu jest, no to trzeba się brać, tak jak roku na rok, ale jest fajnie, było fajnie.
15: Będzie to tradycyjny Redyk, przejście owiec z Bacówki do domu Bacy, tak i tam będzie się odbywał osot, czyli owce będą oddawane gazdom.
5: Pan Marian Barnaś, dokładnie. Z Polany, nie Banaś,
16: bo
5: Barnaś.
16: To jest ktoś, a nie nikt.
5: Pan Marian Barnaś z Polany Szymoszkowej. Redyk organizuje dokładnie 4 października. Z kolei 11 tego samego miesiąca odbędzie się powrót owiec z Bacówki w Kuźnicach.
2: Pogoda.
16: Tak. A ty się identyfikujesz bardziej jako baca czy jako juchas? Ja mogę być juchasem.
5: To mi się źle kojarzy, nie wiem dlaczego, ale...
16: Myślisz, że juchas ma buchaja?
5: Och, to ja wiele ma atutów pewnie, ale nie mówmy teraz o tym. Dziś pogoda w kratkę, bo się zakrztuszę. Kłaczek znowu. Z przewagą chmur w większości regionów, lokalnie na wschodzie Polski możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach z reguły od 18 do 22, nad samym morzem, no tam chłodno, bo tylko 16.
16: Co ci powiem, to ci powiem, ale ci powiem umiarkowanie.
2: Kolumna Zygmunta w SCRO.
16: Dzień dobry Polsko. Dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna w składzie Poklękowski. Poklękowski raportuje.
5: Ach, jestem.
16: Baca.
5: Baca.
16: To starszy, doświadczony szef i kierownik wypasu. A juchas to jego młodszy pomocnik i pracownik, czyli ja. A ja jestem Zygmunt. Kłaniamy się Państwu bardzo, bardzo nisko. Jesteśmy SKROK. SKROK. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: płyniemy z tym wtorkiem, i powiem Państwu, że chciałbym się zdziwić. A ja bym chciał. 691-613-613 tu się dzwoni albo się mówi do Messengera. A jeśli chcecie tysiaka, to zajrzyjcie proszę na eskarok.pl. Na naszej stronie internetowej czekam na wasze garażowe historie. Za ciekawą historię oddam 1000 zł. Pytanie brzmi, jaka wasza pasja zaczęła się właśnie w garażu? I pozwolicie, że ja też odpowiem na to pytanie. Bo w garażu rozpoczęła się moja dorosłość. Bo ja przez 5 lat studiów mieszkałem w garażu. To był taki garaż przerobiony na stację i ja kiedyś o tym więcej opowiem, ale teraz tylko wspomnę, że tam zawsze, niezależnie od pory roku, było 18 stopni. I śmierdziało grzybem, a lodówka stała obok sedesu. I ja się pytam, gdzie był wtedy paczul, kiedy był potrzebny?
1: Zobaczcie, jaki to jest prosty mechanizm.
0: Paweł, lodówka obok kibla.
1: Moi drodzy, to jest koniec.

0: coś dowidział.
1: Żebym, tak jak mówię, nie zapomniał, pan Michał, że tak powiem, przez chwilę chrząknął, warknął, powiedział, że kłacek, no bo się zakrztusił, a jak się ktoś dławi, a jak się ktoś dławi, to się mówi kłeczek, no.
2: Do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro, klub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
3: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
4: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
5: Reklama.

0: wczoraj o tej porze graliśmy System of a Down i dzisiaj też byśmy mogli zagrać System of a Down. Uwielbiam ten zespół, ale gramy Offspring, bo w kalendarzu mamy dzień olewania systemu. Dzień olewania systemu i dzień kropki i europejski dzień prostaty. Michale, ile widzisz palców?
1: Cy.
0: Bo trzeba się badać. A za chwilę będziemy raportować.
2: Autopromocja. Melina.
3: Rock. Ci sami politycy, którzy przez 18 lat rozmontowywali armię, teraz armię budują. Ci politycy i z PiS, i z KO, oni ją rozmontowywali, bo była niepotrzebna. Teraz ją budują. No. Już słyszałem takich ludzi jak Cęckiewicz, że oni już widzą nową służbę. Na bazie tych służb i oni piszą o tym zresztą jawnie, że oni zlikwidują SKW, ABW i zrobią jedną służbę. I to będzie znowu cyrk i znowu służby na 2-3 lata przestaną działać, bo będą się reformować.
4: Melina. A w najbliższej Melinie Kafir Afgan, były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
2: Melina w SG Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube SG Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja.
5: SG Rock. Raport.
1: Michał Poklękowski, zapraszam. Premier Donald Tusk zadeklarował, że jeśli prezydent podpisze ponownie złożoną ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, to natychmiast po podpisie zrealizujemy kolejny wariant programu CPN. 3 szczepionki przeciwko grypie na sezon 2026-27 trafiły już do hurtowni farmaceutycznych. Wszystkie objęto 50% refundacją, ale część pacjentów może dostać wybrane preparaty bezpłatnie.
5: To jest raport.
1: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego apeluje o zgłaszanie służbom sytuacji nietypowych w pobliżu strategicznych obiektów. To na przykład dłuższa obserwacja węzła kolejowego przez kogoś czy fotografowanie infrastruktury.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: SK Rock Sport.
1: Przed polskimi siatkarzami mecz z najtrudniejszym rywalem w grupie. Na szczycie grupy B Polacy zagrają z Ukrainą. To dwie niepokonane dotychczas drużyny biało-czerwoni. Do tej pory nie stracili seta. Początek meczu o 18. Piłkarska Ekstraklasa będzie dziś odrabiała zaległości. Rozegrane zostaną dwa spotkania drugiej i trzeciej kolejki. O 20:30 Korona Kielce podejmie lidera, czyli Górnika Zabrze. Wcześniej o 18:00 starający się odbić od dna tabeli Raków zagra z Zagłębiem.

0: Co to w Radiu SK Rock? A czy państwo widzieli to, co płynęło po nodze Joanny Wietrzyk? Wszędzie o tym pełno. Australijska zawodniczka podczas zawodów High Rocks dostała silnej biegunki i to jej wszystko spływało po nogach i capiło niemiłosiernie, a ona i tak się nie poddała. I pan Krzysztof napisał, to rzadkie podejście do sportu. Dokładnie. Ja bym dodał, że to niebywały akt samozaparcia, no ale to niestety nie były zaparcia.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Maji Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Metallica Nickelback w Radiu SK Rock. Z gitarzystą tej grupy rozmawiała ostatnio nasza Klaudia i poprosiła, żeby przyjechali do Polski. Come to Poland, powiedziała, na co pan gitarzysta odpowiedział, że przyjadą, bo oni love Holland. Zresztą posłuchajcie.
1: We miss Holland.
0: Dziękujemy. My z kolei kochamy Nickelback, zwłaszcza za czarny album. I za Reload. I zagramy coś z tego albumu po godzinie 16. O 16 raport.
2: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Sąd apelacyjny w Poznaniu prawomocnie skazał 37-letniego Błażeja K. za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki oraz jej dzieci. W raporcie też charytatywna wyprawa Polaka przerwana dotkliwym pobiciem w Czechach.
2: SK Rock. Raport.
1: 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Dożywocie za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki oraz jej dzieci. Sąd apelacyjny w Poznaniu prawomocnie skazał 37-letniego Błażeja K. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie dopiero po 35 latach. Sąd pierwszej instancji wymierzył Błażejowi K. 25 lat więzienia, ale sąd apelacyjny podwyższył karę do dożywocia. Na taki wyrok duży wpływ miały opinie psychologiczne biegłych, podkreślał w uzasadnieniu sędzia Henryk Komisarski.
3: Sąd apelacyjny podziela poglądy pani prokurator oraz pani pełnomocnik, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony po odbyciu kary, gdyby to była kara terminowa, zechciałby dokończyć to, co wcześniej zaczął.
1: Urszula Bartkowiak, pełnomocniczka pokrzywdzonej kobiety, podkreślała satysfakcję z wyroku.
4: Żaden wyrok nie jest w stanie zadośćuczynić tak naprawdę rozmiarowi cierpień pokrzywdzonej, ale na pewno ten wyrok sądu drugiej instancji zapewni pokrzywdzonej bezpieczeństwo, na które cały czas w toku tego procesu liczyła, ponieważ nie będzie zastanawiała się, czy oskarżony po 25 latach faktycznie, tak jak sąd powiedział, wyjdzie i dokończy dzieła.
1: W grudniu 2022 roku Błażej K. zostawił przed domem we wsi Siecie Bożyce pakunek przypominający przesyłkę. Na środku znajdowała się bomba własnej konstrukcji. Ładunek eksplodował, gdy paczkę otworzyła była partnerka mężczyzny, kobieta i dwoje jej dzieci, w tym syn skazanego, zostali ciężko ranni.
2: To jest raport.
1: Charytatywna wyprawa przerwana dotkliwym pobiciem Jakuba Hajsiga z Chorzowa. Jakub wyruszył w 800-kilometrową podróż, aby zebrać środki dla ciężarnej partnerki chorującej na raka. W czeskiej Ostrawie został zaatakowany przez Polaków, którzy na jego czapce pomylili górnośląskie barwy z ukraińskimi.
5: Napastnicy krzyczeli coś o wyplaniu na Ukrainę, o UPie, banderze. Kilkukrotnie nie mogłem wstać. Pamiętam tylko, że zostałem obalony na ziemię. Pamiętam, że jedna osoba na pewno mnie chopała. Cała moja uwaga była skupiona wyłącznie na przetrwaniu.
6: Barwy województwa śląskiego pomylili z barwami narodowymi Ukrainy.
5: Chodzi o układ tych kolorów, ponieważ we fladze górnośląskiej właśnie one są na odwrót.
6: Mamy kolejny dowód takiej nienawiści do naszych sąsiadów Ukraińców.
5: Tak, tych ludzi zdenerwowało, że ja byłem uśmiechnięty, swobodny. Widać było, że czuję się po prostu u siebie i czuję się bezpiecznie. To spowodowało po prostu ich zawiść i nienawiść.
1: Z Jakubem rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Sprawa trafiła do czeskiej policji, ale ta, jak słyszymy, niechętnie się nią zajmuje. Uważa, że pan Łukasz oprócz zgłoszenia musi się pojawić w Ostrawie z tłumaczem przysięgłym.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Meksykańskie wybrzeże przeżywa prawdziwe oblężenie. W ostatnich dniach na plażach, pacyficznych plażach, pojawiło się ponad 330 tysięcy morskich żółwi zielonych, aby złożyć tam jaja. Choć może się wydawać, że to bardzo dużo, gatunek ten nadal uznaje się za narażony na wyginięcie.
0: Pogoda.
1: Ja też czasem na plaży składam jajka i nikt z tego sensacji nie robi. Chciałem tylko powiedzieć.
7: Ale nie masz wrażenia, że ludzie jednak jakoś dziwnie się uśmiechają, kiedy to widzą?
1: Troszkę tak.
7: Bo to się wylewa.
1: Ale o tym mieliśmy nie wspomnieć.
7: Lewą nogawką.
1: Trochę tak. Dziś pogoda w kratkę. Z przewagą chmur w większości regionów. Lokalnie na wschodzie Polski możliwe są przelotne opady. Opady deszczu. Na termometrach nie za wiele. Nad morzem jedynie 16 stopni. Nieco cieplej w pozostałych regionach. Tam od 18 do 22.
7: Dobrze, że nad morzem tak zimno, bo morze cię to odstraszy.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
7: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa. I gdyby ktoś zechciał powiedzieć coś głupiego, takiego z jajem, to można. A można też wyznać dzisiejsze grzechy? Też można. Można wysłać do radia głosówkę albo proszę zadzwonić 691-613-613. SK Rock! Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Kult.
1: Panie Kaziu.
0: Panie Kaziu.
2: Szczęśliwego i wesołego wtorku życzę.
0: Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy i wjeżdżamy do kopalni.
3: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy utwory nieco zakurzone i w tym tygodniu sięgamy do utworu, który znalazł się na płycie London Calling i jeśli o wielkości jakiegoś numeru świadczy liczba jego coverów, to ten utwór jest naprawdę kultowy. Mała dygresja, sprawdziłem nieoficjalną listę najczęściej coverowanych utworów w historii i w czołówce są Yesterday Beatlesów, Hallelujah Leonarda Cohena czy Summertime George'a Gershwina, mówi się o nawet 70 tysiącach wersji tego utworu. No, nasze wykopalisko aż tak popularne nie jest, ale też doczekało się wielu, wielu różnych interpretacji, między innymi polskiej wersji zespołu Analogs o tytule Strzelby w Brixton. Po angielsku Guns of Brixton. To The Clash w kopalni odkrywkowej.

0: Michał Poklękowski składający jaja na plaży. Wyobraźnia zaczyna działać. Ludzie, tak jak to odzobaczyć w tej chwili?
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
2: Program Eskirok na żywo. Rokowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: droga, albo inna droga, a może przez płot, bo właśnie oglądam, jak poseł Matecki skakał przez płot, a właściwie to wspinał się na bramę. Szanowni Państwo, 2 lata temu pan Matecki chodził w nocy po dachu Sejmu, a teraz skacze przez bramę i że tak zapytam, o co chodzi?
1: This is my gift.
0: Darek, wstawaj, bo chyba zlałeś się w gacie.
1: I'm Spider-Man.
0: Tak. To może za chwilę przeskoczymy do raportu.
2: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
3: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w SC Rock.
2: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
3: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. Wstyd na cały świat, tak premier nazywa aferę w Orlenie za czasów Daniela Obajtka. Tę opisał dzisiaj brytyjski dziennik Financial Times. Dziennikarze ujawnili kulisy sprawy z 2023 roku. Szwajcarska spółka Orlenu miała zakupić 6 milionów baryłek wenezuelskiej ropy. Płatność została dokonana z użyciem kryptowalut, ale do transportu surowca nie doszło. Orlen na transakcji miał stracić w sumie 1 600 000 000.
4: To jest raport.
5: Sąd rejonowy w Kościerzynie skazał w trybie przyspieszonym 22-letniego mężczyznę na 10 miesięcy pozbawienia wolności za atak na opiekuna placówki dla bezdomnych oraz szarpanie i znieważanie ratowników medycznych. Jak ustali funkcjonariusze, 22-latek był już poszukiwany do odbycia wcześniej orzeczonej kary 90 dni więzienia.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: SK Rock Sport.
5: To będzie mecz o pozycję lidera. Dziś polscy siatkarze zagrają na Euro z Ukrainą. Obie drużyny mają komplet zwycięstw w grupie B.
6: Na Ukrainę właśnie trzeba uważać.
7: Bo mają trenera Lozano, co on nas zna bardzo dobrze i wie jak.
8: Ale Ukraina nierówno gra. Jak się zatnie, to po Ukrainie.
9: Na pewno będzie ciężej, bo oni umią grać.
10: Z takim składem, co Polska ma, to Ukraina nie jest dla nas przeciwnikiem, który byśmy mogli przegrać. Także myślę, że będzie 3-0 dla Polski z Ukrainą.
5: To przedmeczowe prognozy kibiców, z którymi rozmawiał Rafał Różycki. Mecz rozpocznie się o 18:00.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: Kolumna Zygmunta w SC Rock. SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: głosie drzazgi, miała też piasek w tym głosie i kawałki szkła, a do tego bardzo mocny silnik. I wymieniłem właśnie rzeczy, które można trzymać w garażu. A co wy robiliście w garażu? Może jakieś wasze pasje się tam zaczęły, a może jakieś inne doświadczenia? Za fajną historię oddam 1000 zł. Wasze historie przyjmuję na naszej stronie eskarok.pl.
1: Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.

0: pan David zabrał nas do gwiazd. A ja też jestem Dawid, tyle że Zygmunt, i zabieram was do garażu.
1: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń.
2: Garażowe historie.
1: SC Rock.
0: A wasze garażowe historie przyjmuję na naszej stronie internetowej jaskrok.pl. Jeśli jakaś historia mnie zaciekawi, mogę wręczyć 1000 zł, ale wcześniej dzwonię i sprawdzam, i dzwonię i sprawdzam. Halo, halo, dzień dobry.
3: Halo, halo, dzień dobry.
4: Cześć, Konrad.
3: Cześć.
0: Masz na sobie maskę?
3: Jeszcze nie.
0: Konrad, bo ludzie mają różne pasje. Jedni grają w gry, inni spacerują, jeszcze inni czytają książki, oglądają seriale, a ty dłubiesz przy stali.
3: Tak jest.
0: Można powiedzieć, że słuchasz metalu.
3: Dosłownie przenośni.
0: Konrad, napisałeś, że garaż to miejsce, w którym pokochałeś spawanie. Co wy tam spawacie, panie Konradzie?
3: Różne projekty takie przydomowe. Tak jak napisałem w zgłoszeniu, i pergola, i osłonki, i grill, i kolejne projekty już czekają. I jeszcze w tym roku, może jeszcze na pewno w przyszłym.
0: Niesamowite. Pamiętam, jak u mnie na wsi chłopaki spawali, to rodzice kazali mi patrzeć w drugą stronę. No, takie fajne było, takie fajerwerki na miarę naszych możliwości. Czy ty masz tę maskę specjalną, ochronną?
3: Tak, mam tę maskę, a dzieciństwo pamiętam, że nie miałem, tato mi kazał nie patrzeć, a patrzyłem.
4: Tak,
3: bardzo. Pamiętam to dziś.
4: Może mieliśmy tego samego ojca.
0: Konrad, a jak cię narzeczona widzi w takiej masce, to co mówi?
3: Wyglądam jak Leon zawodowiec.
4: A jak?
0: Konrad, bardzo to szanuję, bo uważam, że posiadanie tego typu umiejętności to świetna pasja, która może też być planem awaryjnym w trudnych czasach. A na potwierdzenie moich słów pragnę powiedzieć, że wyspawałeś sobie 1000 zł. Gorąco gratuluję.
3: Jest, super, dzięki wielkie.
1: Garażowe historie w SC Rock. Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, inicjator Międzynarodowego Dnia Bramy Garażowej. Wiśniowski.pl.
0: A co wy robiliście w garażu? Proszę opowiedzieć na skrock.pl.

0: A Different Kind of Happiness. To już czwarty nowy singiel zespołu Nothing But Thieves. Singiel, który zapowiada ich nowy album, premiera w przyszłym tygodniu. A co się dzieje na początku tego tygodnia, co się dzieje ważnego, o tym powiemy już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Nie wolno biegać, a wszyscy praktycznie biegają po korytarzach. Nawet nasz pan nauczyciel kiedyś biegał po korytarzu.
3: No właśnie, trzeba go jakoś zwolnić.
4: Otóż to, żeby nie biegał.
3: No właśnie, Wojtku, co się stanie, jak wybiorę zły rodzaj paliwa?
4: I ty, Brutusie, słuchaj, na podstawie stacji benzynowej, w ogóle na podstawie życiowych doświadczeń, powiem ci tak, jak otwór jest za mały, to się dalej nie pchaj.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
6: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaw.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
9: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
10: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
11: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
1: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Sejm ponownie zajmie się rządowym projektem ustawy o nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Premier zapowiada, że jeśli prezydent podpisze przepisy, rząd obniży ceny paliw. Około 2 milionów Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. Właśnie takim osobom znów chce pomóc Szlachetna Paczka.
2: SK Rock. Raport.
1: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Już jutro Sejm ponownie zajmie się rządowym projektem ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Premier zapowiada, że jeśli prezydent podpisze przepisy, rząd obniży ceny paliw. Projekt przewiduje 60% podatek od ponadprzeciętnych zysków firm paliwowych, a to według szacunków rządu przyniesie budżetowi 4 miliardy. O szczegółach Mateusz Głębiecki.
3: Rząd chce przeznaczyć pieniądze z podatku na obniżenie VAT-u i akcyzy, a w efekcie także cen na stacjach. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekonuje, że firmy paliwowe zarabiają na kryzysie. Tylko Orlen miał w pierwszym półroczu niemal 16 miliardów złotych zysku netto, czyli około trzykrotnie więcej niż rok wcześniej.
4: O to w tym projekcie chodzi, żeby tymi zyskami się podzielić z obywatelami, żeby za wysokie ceny paliw płaciły te firmy, które mają po prostu ponad normatywne zyski.
3: To drugie podejście do tej ustawy. Pierwszą wersję prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego, wskazując na próbę działania prawa wstecz.
2: To jest raport.
1: Koniec tak zwanych recept śmierci, a recepty muszą zawierać dawkowanie. Takie zmiany weszły w życie w niedzielę. Od teraz system sam sprawdza, czy lekarz określił prawidłowe dawkowanie i automatycznie odrzuca recepty wystawione z gigantyczną liczbą opakowań.
5: Mieliśmy tak zwane recepty śmierci, czyli sytuację, kiedy pacjentowi wpisywało się 20 opakowań dziennie tak do stosowania, po to, żeby wydać mu większą ilość produktu. Więc wprowadzenie walidacji, czyli po pierwsze tak naprawdę dawkowania, które ma ustalić, ile produktu wydać i zabezpieczyć i pacjenta, i osobę tak wydającą przed tym, to ucywilizowanie tego, co powinny być prowadzone 3 lata temu.
1: Mówi dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Mateusz Oczkowski. Według danych Ministerstwa Zdrowia w Polsce wystawia się około 1,5 miliona recept dziennie.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Około 2 milionów Polek i Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. Właśnie takim osobom znów chce pomóc Szlachetna Paczka. Żeby to się udało, potrzebni są wolontariusze. A w całym kraju brakuje ich jeszcze około 3 tysięcy. Ze szczegółami Dawid Olszewski.
6: Wolontariusze odwiedzają potrzebujące rodziny, poznają ich sytuację i sprawdzają, czego naprawdę im potrzeba. Ich wsparcie jest kluczowe, przekonuje liderka Szlachetnej Paczki w Bydgoszczy, Paulina Śnieć.
7: Zdarzają się sytuacje, kiedy tych rąk do pracy jest za mało i nie jesteśmy w stanie po prostu fizycznie dotrzeć do wszystkich rodzin.
6: Dlatego każda para rąk do pracy jest na wagę złota, dodaje Marta Czajkowska, która sama zaczynała od pomagania jako darczyńca, teraz jest wolontariuszką.
8: Dla mnie pierwszą przyjemną chwilą jest moment spotkania się z rodziną. Mogę się im przedstawić, oni się mogą mi przedstawić i są naprawdę nam bardzo wdzięczni i ten kontakt. Tak, cieszę.
6: Chętni do pomocy mogą zgłaszać się na stronie Szlachetnej Paczki.
1: Baza rodzin zostanie otwarta w połowie listopada. Wtedy każdy będzie mógł wybrać potrzebujących, których chce wesprzeć.
0: Pogoda.
1: Co się stało? Kłeczek?
9: Z półobrotu.
1: Z półobrotu. Mhm. Mam wyciągnąć?
9: Nie. Nie chciałbym, żebyś Wypluj. Nigdzie wsadzał swoich paluchów. A że dzisiaj dzień prostaty, tym bardziej nie chcę. Mm-hmm. O pogodzie powiedz.
1: Dziś pogoda w kratkę, z przewagą chmur w większości regionów. Lokalnie na wschodzie Polski możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach z reguły od 18 do 22 stopni, najchłodniej w górach i nad morzem. No, prostata może to odczuć, do 16 stopni.
9: Już czuję.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
9: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa. I to jest dzień olewania systemu i dzień prostaty, i dzień kropki. Jest dopiero wtorek, a nasze siły witalne dają do zrozumienia, że my już doszliśmy do kropki. Michał, w porządku?
1: Idę się przebadać.
9: Myślałem, że zemdlałeś. A jak tam u państwa? SK Rock. Można mówić do radia. Dawid Zygmunt, zapraszam.

0: Słuchacie Eskirok? A to są dźwięki z Nazaretu. A teraz wiadomości z Messengera. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dawidzie, witam.
0: Witam pana.
1: Ostatnio żeśmy cię za bardzo nie słuchali, bo jakoś tak nie było okazji, ale teraz sobie wracamy z onkologii.
0: Okay.
1: I słyszymy, że chłor to ci dobrze dopisuje. I życzymy ci, żeby to nie było rzadkie.
0: A?
1: Na razie.
0: Pan Marcin nawiązuje do informacji o pani Joannie, która podczas zawodów Hyrox dostała silnej biegunki i to jej wszystko spływało po nogach, ale ona biegła dalej. I bryzgało to, i śmierdziało to wszystko, ale ona biegła dalej. I jeszcze komentarz pana Bartka w tej sprawie. Halo, halo.
2: A jak dla mnie ten news to jest taki trochę z dół, bym powiedział, no.
0: A ja bym powiedział, że dokładnie stamtąd.
2: Pozdro.

0: dobry, dzień dobry, witamy. Czek Dolny się kłania. Grzechu, 54 lata dzisiaj pyknęło, więc...
1: Dzień dobry. Ja chciałam tylko przypomnieć, że dzisiaj jest ten dzień majonezu kieleckiego. I tak naprawdę nie jest potrzebny ten cały spór, ponieważ różne majonezy się nadają do różnych rzeczy. Bo na przykład kielecki się dodaje do ciast, do sałatek, do mięsa się nadaje. On się nadaje naprawdę do wszystkiego, a cała reszta nadaje się do wyjebania.
2: Mundo Zygmunta. Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirog z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
3: Witaj cały świecie w internecie.
2: Aplikacja Eskirog. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
4: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Nirvana w Esterok. Kurt Cobain, facet, który odszedł zbyt wcześnie. Im człowiek starszy, tym się częściej powinien badać, a dzisiaj mamy dzień prostaty i problemy z prostatą to jest cholerstwo, to boli, a może też powodować zaparcia i utrudniać wypróżnianie. Czyli ta pani, która dostała ostrego wypróżnienia na zawodach, musiała nie mieć prostaty. Logicznie. Kto ma, niech bada. A my już za chwilę będziemy raportować.
1: Autopromocja. Melina. Esterok.
2: Dlaczego nie pokazujesz twarzy, mimo że w sumie dosyć, jak ktoś przyłoży się, to bo widać tatuaż, tutaj coś...
3: Tak, zgadza się, ja się nie chowam przed służbami, bo nie jestem dla nich tajny, nie chowam się przed policją.
2: A dlaczego? To jest jakiś atawizm z dawnych czasów?
3: Taki komfort psychiczny. Dosyć długo działałem poza kamerą.
2: Do wojskowych służb nie można było, czy nie można się zgłosić, tylko że zawsze zgłaszają się do ciebie?
3: Czasy się zmieniły, nabór się zmienił. Kiedyś za czasów WSI do służby się nie można było zgłosić. Służba sama wybierała ludzi.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie Kafir Afgan, były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
1: Melina w Esrock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Esrock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Esrock. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. Premier Donald Tusk zadeklarował, że jeśli prezydent podpisze ponownie złożoną ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych, to natychmiast po podpisie zrealizuje kolejny wariant programu CPN. Trzy szczepionki przeciwko grypie na sezon 2026-27 trafiły już do hurtowni farmaceutycznych. Wszystkie objęto 50% refundacją, ale część pacjentów może dostać wybrane preparaty bezpłatnie.
4: To jest raport.
5: ABW apeluje o zgłaszanie służbom sytuacji nietypowych w pobliżu strategicznych obiektów, to na przykład dłuższa obserwacja węzła kolejowego przez kogoś, czy fotografowanie infrastruktury.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: SK Rock Sport.
5: Nie tylko dzisiejszy, zaplanowany na 18 mecz siatkarzy naszych polskich z reprezentacją Ukrainy rozpala emocje kibiców, bo są też inne dyscypliny, które równie magnetycznie, magnetyzująco na nich działają. Kręgle, zatrzymanie w punkt, jazda z zasłoniętym licznikiem prędkości, koszykówka. Gorzowscy motorniczowie ostatni raz trenowali przed wyjazdem na mistrzostwa Europy, które w sobotę odbędą się w Warszawie. Organizatorzy zgłosili 8 zadań, z którymi zmierzą się załogi z całego kontynentu. Na terenie zajezdni tramwajowej dwoje gorzowskich motorniczych szlifowało dziś konkurencję pod czujnym okiem trenera, mówi Marcin Pejski z gorzowskiego MZK.
7: Zadania zostały ujawnione w ostatni weekend, natomiast jeśli chodzi o same ćwiczenia, no to już kilka miesięcy. Wiadomo, że to nie są tak, że my ćwiczymy codziennie, tak? My się spotykamy kilka razy w miesiącu. Teraz tak mamy dosyć intensywnie.
5: W europejskich mistrzostwach motorniczych gorzowianie wezmą udział pierwszy raz. Startem żyje cały zakład, mówi Grzegorz Lechocki, uczestnik zawodów.
8: Wszyscy koledzy nam kibicują, nawet mamy grupkę naszych kolegów, którzy przyjadą specjalnie i będą nam kibicować w Warszawie.
5: No i super, w sobotnich zawodach sportowych, motorniczych udział wezmą 24 ekipy z 23 krajów.
9: Ja mam taką refleksję, że my za 27 minut kończymy, ale gdyby tacy motorniczowie prowadzili ten program, to skończylibyśmy już teraz.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: Kolumna Zygmunta.

0: Dlaczego ja się dowiem, odbierając ostatni dzisiaj telefon? Halo, halo?
1: No dzień dobry, Dawidku.
0: Dzień dobry, pani.
1: Wiesz co, ty dzisiaj przypomniałaś o tym dniu kropki, no nie?
0: A tak, bo dzisiaj jest dzień kropki.
1: No ja wysłałam syna do przedszkola w koszulce z Mario zamiast kropką i po prostu się czuję teraz guilty strasznie.
2: Jest pani okropną matką.
1: Trochę tak, nie? Matka roku po prostu. Ale i tak jest to mniej żenujące niż bączek z farszem tej australijskiej zawodniczki, tak sobie myślę.
2: No ona to dopiero była w kropce.
1: Zdecydowanie.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: Reklama.

Słuchacie Eski Rock. Zero powtórek, 100% najlepszego rocka w mieście.

0: to YouTube. To piosenka z miłością w tytule, a ja z miłością pozdrawiam osoby, które dołączyły w tej godzinie na naszym Messengerze. Ola, Artur, Piotr, Tomasz, Marcin, Patryk, Maciej, kolejny Tomasz, Anita, Konrad. Dziękuję wam za wiadomości. A wszystkim państwu bardzo dziękuję za obecność. Słuchaliście kolumny Zygmunta na antenie Eski Rok. Za chwilę 18, za chwilę raport, później radar, a ja wracam do was jutro o stałej porze. Dobrego wieczoru. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15. Pa, pa.
1: Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
2: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
3: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.

0: Orlen miał stracić 1 600 000 000 złotych na próbie zakupu wenezuelskiej ropy.
1: Cała Polska dzisiaj to komentuje. Wstyd na cały świat.
0: Na siatkarskim Euro biało-czerwoni właśnie ruszają do gry z reprezentacją Ukrainy.
2: SK Rock. Raport.
0: Minęła 18. Michał Pokrękowski, zapraszam. Przed nim mecz z najtrudniejszym rywalem z grupy. Na siatkarskim Euro biało-czerwoni właśnie ruszają do gry z reprezentacją Ukrainy. Obie drużyny mają komplet zwycięstw w grupie B. Ukraińcy sprawili już na tym turnieju niespodziankę, pokonując w grupie wicemistrzów świata Bułgarię 3-1. Dlatego Jan Fielej, rozgrywający naszej kadry, ostrzega przed zbytnią pewnością siebie.
3: Znamy Ukrainę nie od dziś, graliśmy z nimi w tym sezonie wiele razy. Jest to naprawdę niebezpieczny zespół, któremu jeśli się pozwoli grać i wejść na ich poziom, to jest bardzo ciężko. Na pewno będziemy musieli wyjść bardzo skoncentrowani i skupieni i zagrać na swoim najlepszym poziomie.
0: Pewni zwycięstwa są za to polscy kibice.
4: Na pewno będzie ciężej, bo oni umią grać.
5: Będzie 3-0 dla Polski.
0: Polacy rozegrali do tej pory 3 mecze i wszystkie wygrali 3-0. Kolejno z Portugalią, Izraelem oraz Macedonią Północną.
2: To jest raport.
0: Orlen miał stracić 1 600 000 000 na próbie zakupu wenezuelskiej ropy. Aferę w spółce, w czasie gdy kierował nią Daniel Obajtek, opisał dziennik Financial Times. Według brytyjskich dziennikarzy należąca do Orlenu szwajcarska spółka OTS zapłaciła z góry za 6 milionów baryłek, które miały przypłynąć z Wenezueli. Ropa jednak nie dotarła, a koncern do dziś próbuje odzyskać pieniądze.
6: Transakcje zawarto pod koniec 2023 roku z mało znaną firmą z Dubaju. Pośrednik miał wykorzystać 230 milionów dolarów do zakupu kryptowaluty USDT, którą Wenezuela przyjmowała za ropę. Część pieniędzy utknęła jednak podczas wymiany, a zakontraktowanego surowca nie dostarczono.
1: Ja teraz rozumiem te nerwowe zachowania niektórych urzędników prezydenckich i polityków PiS-u. Wygląda na to, że może mieć do czynienia z siecią brudnych i bardzo groźnych interesów,
6: komentuje premier Donald Tusk. Same koszty transportu i przestojów miały wynieść 72 miliony dolarów. Orlen dochodzi teraz zwrotu pieniędzy w postępowaniu arbitrażowym.
0: Tematem zajął się Mateusz Gąbiewski.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: 24 nowe terapie lekowe będą refundowane od 1 października. Lista obejmuje 13 nowoczesnych leków stosowanych przy leczeniu raka. Oprócz tego refundowane będzie 8 nowych terapii stosowanych przy leczeniu chorób rzadkich, w tym m.in. na chorobę von Hippla-Lindaua.
7: To jest dziedziczna choroba, choroba rzadka, ale też choroba bardzo niebezpieczna, bo polega na tym, że pojawiają się w różnych organach guzy, które trzeba operacyjnie usuwać. Bardzo cieszymy się, że udało nam się wynegocjować dobre warunki i pacjentom z VHL-em tą terapię zaoferować.
0: Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Refundowane będą też terapie m.in. na ciężką postać choroby leśniowskiego Crohna, a także pierwsze celowane leki na poważne zapalenie dróg żółciowych.
8: Pogoda.
0: Dziś mamy od samego rana właściwie pogodę w kratkę. Lokalnie na wschodzie Polski możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach z reguły od 18 do 22 stopni. Najchłodniej będzie w górach i nad morzem, tam jedynie 16.

to zespół, który ostatnio musiał zmienić nazwy swoich social mediów, bo okazało się, że są one tożsame nowemu pomysłowi Marka Zuckerberga. No i ku niezaskoczeniu całego świata, to Mark rozdaje tutaj social mediowe karty, więc panowie z Muse musieli się dostosować. Pytanie tylko zakulisowo, czy dogadali się także finansowo, czy nie do końca. Zakulisowo natomiast wiemy na pewno, jak to wyglądało przy okazji wielkiego powrotu braci Gallagher i zespołu Oasis. Teraz można to także oglądać w kinach w Polsce od 4-5 dni. Polecamy bardzo serdecznie, żeby później nie było zgrzytania zębami, że nie mówiłem. Dlatego, że te filmy jednak znikną dosyć szybko z kin. A pamiętajmy o tym, że przed nami jeszcze kilka innych zacnych dzieł związanych chociażby z koncertem z Budapesztu zespołu Queen. No i przede wszystkim nowy film dokumentalny zespołu Linkin Park. Będziemy także dzisiaj mówić o jeszcze filmie koncertowym Rammsteina, ale do tego tematu na pewno będziemy wracać. To Oasis w SC Rock. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na nasze dzisiejsze wtorkowe spotkanie. To Radar.

był taki moment w historii muzyki, że to właśnie ten zespół nieco mocniej wybił się na tle pozostałych. I to wynikało z tego, że pani Dolores świetnie pisała teksty, które też genialnie korespondowały z tym, co geopolitycznie wtedy działo się na świecie. Ale przede wszystkim to był zespół, który nie bał się próbować, nie bał się eksperymentów. I dzisiaj także o tych muzycznych eksperymentach za sprawą formacji Editors, która to formacja eksperymentuje i odkrywa nowe odcienie i barwy już od ponad 20 lat. Czekamy na to, co panowie będą pokazywać na festiwalu Inside Seaside w Gdańsku 14 listopada. Czekamy na to, co pokażą w Warszawie w klubie Stodoła 10 lutego, bo jestem przekonany, że tych dźwięków, które za moment premierowo na antenie Ejski Rock, to ich na pewno nie zabraknie. Seriously to kompozycja, która dzisiaj ma swoją premierę, która czerpie z New Wave'u, czerpie z indie rocka lat 80., opierając się na dźwiękowych gitarach, no i bezpośredniej napędzającej utwór energii. Zresztą, jak mówią panowie tekstowo, to szukanie drogi naprzód w momentach, kiedy życie nabiera ciemniejszych barw. To Editorsi, którzy już niebawem także podwójnie w naszym kraju. To nowość, to Seriously.

0: To dla fanów Van Halen może być wręcz szokujące. Doszło, drodzy Państwo, do bardzo wyjątkowego spotkania Alexa Van Halena i Davida Lee Rotha. Panowie nie widzieli się właściwie od tego pamiętnego ostatniego koncertu wspólnego jeszcze w 2015 roku. To był koncert w Hollywood Bowl 4 października, pamiętamy jak dzisiaj. No i właściwie był pomysł i była planowana trasa koncertowa poświęcona Van Halen 4 lata temu, ale została odwołana po słownej sprzeczce między mężczyznami. No panowie po prostu w mediach się obrzucali tym, czym się nie należy w mediach obrzucać. A teraz doszło do tego spotkania po właściwie 11 latach i zabawne jest to, co powiedział David. Powiedział, to prawdziwa przyjemność być tutaj. I dodał, to także krok w kierunku pokoju na świecie. No ja się uśmiałem jak głupi. Bardzo serdecznie polecam tę rozmowę. Panowie między innymi mówią o kulisach tego rozłamu między jednym a drugim i to, co ich poróżniało. Także za sprawą pewnej kompozycji Panama. Ale teraz już nie o tym, skoro już wszystko zmierza ku dobremu, no to sprawdzimy za chwilę także, jak to wygląda u Bruce'a Springsteena.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Dzisiaj też celebrujemy Dzień Opakowań. Aha. I przy okazji Dnia Olewania Systemu i Dnia Opakowań. Ja już nie będę otwierał tej puszki z Pandorą, ale powiem tylko hasło butelkomat. No, i zamykam dyskusję.
3: Wcale nie otworzyłeś. Opowiedzieć ci, ile stałem ostatnio i trzykrotnie.

0: RSC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 RSC Rock.
1: W RSC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w RSC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Myślisz, że wiesz, co się dzieje? Pomyśl jeszcze raz. Nowi ludzie, nowe miejsce i coraz więcej sygnałów, że coś jest nie tak. Komu zaufać, kiedy każdy może coś ukrywać? Sięgnij po Kraj, który patrzy, Mai Kołodziejczyk. Powieść, w której nic nie dzieje się przypadkiem. Już w księgarniach.
4: Reklama.

I to jest chyba najpiękniejsze marzenie, które mógł sobie wyśnić każdy fan Bruce'a Springsteena. To właśnie Boss zdradził w magazynie Rolling Stone, że ukończył jeden nowy album, a nad drugim wciąż pracuje. Jednak to ten nieukończony zamierza wydać jako pierwszy. Zapytany, czy to będą płyty solowe, czy z zespołem E Street Band, odpowiedział krótko: to niespodzianka. No to my czekamy na nieco więcej szczegółów od Bossa.

0: był muzyczny hołd dla ważnej grunge'owej persony, bo gdyby nie Andrew Wood, gdyby nie Model of Bone, no to nie wiem, jak dzisiaj byśmy mówili o Alice in Chains, o Pearl Jam, o Soundgarden, czy nawet o Nirvanie. To właśnie Andrew Wood i jego też niestety śmierć w wieku 24 lat tak bardzo wstrząsnęła tym grunge'owym światem, że powstało mnóstwo kompozycji, które właśnie odwoływały się do śmierci tego wyjątkowego artysty sprzed lat.
1: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
3: Reklama.

To Dave śpiewający o tym, jak trudno ocenić drugiego człowieka, nie chodząc wcześniej w jego butach. W końcu to utwór o ludzkich słabościach. O tym także już teraz w wielkim hymnie wielka polska wokalistka, która o zagubieniu i poszukiwaniu światła w ciemności zaśpiewa w swoim wielkim przeboju. To Kora o miastach pustych i ponurych. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego wtorkowego spotkania. To Manam.

To status quo Westerok, a u nas bardzo, a to bardzo dynamicznie. A to za sprawą Josha Homiego z formacji Queens of the Stone Age, bo nie tylko kamera go kocha, ale także on pokochał kamerę. I dzięki temu my oglądamy na naszych oczach nowego muzycznego influencera. Josh Homie, drodzy Państwo, postanowił ostatnio zaprosić Dave'a Grohla z formacji Foo Fighters do wielkiego, wręcz gigantycznego sklepu turystyczno-wędkarskiego. I o tym opowiadałem, bo to jest nagranie, które moim zdaniem jest hitem internetu z sierpnia. Natomiast teraz we wrześniu Josh Homie zaprosił pana Dave'a Grohla do innego sklepu. Do sklepu z fajerwerkami. Trwało to 2 godziny i panowie się świetnie bawili w środku. Zresztą więcej możecie zobaczyć w internetach. U nas muzycznie właśnie wspomniane Queens of the Stone Age. Tym bardziej, że panowie w końcu zapowiedzieli nowy album, no i warto chyba posłuchać także nowych dźwięków, z którymi pewnie Josh prędzej czy później pojawi się także nad Wisłą.

0: I to jest dopiero rock'n'roll, bo ten riff wcale nie powstał w studiu, ale podczas chaotycznej sesji w lokalnym teatrze w Szwajcarii, ponieważ muzycy rozstawili tam sprzęt, ale potężny hałas w środku nocy obudził okolicznych mieszkańców i gdy zespół nagrywał podkład instrumentalny, do drzwi dobijała się szwajcarska policja. Dziękujemy w takim razie za służbę wszystkim szwajcarskim policjantom, że nie byli na tyle skuteczni, by popsuć plany muzykom zespołu Deep Purple.
1: Autopromocja.
2: Wielkie historie często mają swój początek w garażu. Legendarne komputery, genialne płyty, innowacyjne programy, wyjątkowe samochody i motocykle. No i pewnie też w garażu poczętych zostało wielu wybitnych ludzi.
1: Wejdź na nskrock.pl i napisz, co zaczęło się w twoim garażu. Jaka pasja zaczęła się właśnie tam.
2: Na wasze garażowe historie czekam jutro w kolumnie Zygmunta.
1: Za najlepsze mamy 1000 zł na rozwój twojej pasji. Garażowe historie w kolumnie Zygmunta po 15 w SC Rock.
3: Sponsorem konkursu jest Wiśniowski, producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń. Wiśniowski.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Program SC Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
4: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: skrock.pl. Strona dla ludzi rocka.
4: skrock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Reklama.

Ci, którzy złośliwie uważali, że Muniek w ostatnich miesiącach raczej był mało przyjacielski, bo zwolnił dwóch kolegów z Tilaw, to jak widać jednak o przyjaciołach, co prawda tych starych, z Częstochowy, ale jednak pamięta. No mała łezka w oku, no bo w końcu z tym muzykiem, czyli z Maciem, zakładali swój pierwszy punkowy zespół, a dzisiaj właśnie przygotowują się do wydania trzeciej studyjnej płyty Mama. To kochanie, czas się podnieść z ich nadchodzącej płyty, a przed nami zespół, który cały czas szuka wokalisty. Skid Row, bo o nich mowa, ostatnio Rachel Bolan przyznał, że no warto zrobić małą aktualizację poszukiwania wokalisty i przyznał, że mają kilka osób, które ponownie zaproszą do drugiej fazy, no właśnie, pojawienia się wokalisty Skid Row. A więc, jak słychać, jeszcze trochę wody upłynie, zanim poznamy nowego wokalistę Skid Row.

0: I ten niesamowity głos pojawił się dzisiaj u boku innej legendy, Corey'a Taylora ze Slipknota, i to w zespole Falling in Reverse w utworze Joseph. Polecam bardzo serdecznie tę dzisiejszą nowość, także teledysk, który jest niesamowity, dodam także, że bardzo mocny.
1: Autopromocja. Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
2: To był dobry rok. Już dziś o 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Jaros Ubierajewicz.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
2: SKROK.pl.
4: SKROK.pl.
2: Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
4: Klasyka rocka.
2: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
4: Kawałki, które dobrze rokują.
2: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
4: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
2: Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
1: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swojej historii. Zapraszam, Jaros Ubierajewicz.
2: Reklama.

i tą muzyczno-podniebną technologią. Witamy się także w ostatniej godzinie naszego wtorkowego spotkania w Radarze. A tej muzycznej technologii to za bardzo nie uznaje Miles Kennedy, który mówi: absolutnie odmawiam korzystania ze sztucznej inteligencji w pisaniu piosenek. No to chyba by się jednak z Beatlesami nie dogadał. Ale dogada się bez wątpienia ze Slashem. W końcu nowa płyta Miles Kennedy, Slash i The Conspirators jest gotowa. Miles przebiera nogami z wrażenia, mówi, że to jest opus magnum. No to czekamy. Tylko żeby poznać datę premiery, no i uzbrajamy się w cierpliwość. To ich Anastazja sprzed lat.

takie zaskakujące covery zawsze znajdą moją aprobatę. To Beat It, to Fall Out Boy, Westerok, a przed nami wyjątkowe wydarzenie, to muzyczne, które już jest wyprzedane. Kiedy na samym początku tego tygodnia wspominałem, że zespół Cage the Elephant ogłosił swoją wizytę w krakowskim studio 9 lutego, nie spodziewałem się, że ten zespół wielokrotnie nagradzany, który od ponad dwóch dekad łączy alternatywnego rocka, garage rocka, punkową energię, na tyle wpłynie na was i te ich piękne hity z tego roku, że aż tak szybko ten koncert zostanie wyprzedany. Ja też jestem w głębokim szoku, bo się kompletnie tego nie spodziewałem. Zobaczymy, co na to wszystko organizatorzy. Może więcej, może w większym miejscu, może to już jest ten moment, że Cage the Elephant trzeba przenosić do dużych hal.

0: prawdziwa magia dla fanów Queenów czeka już niebawem, bowiem 7 i 10 października w polskich kinach przyjdzie nam obejrzeć wyjątkowy, wręcz kultowy, historyczny koncert tego zespołu, który miał miejsce 27 lipca 1986 roku w Budapeszcie. Mówi się o tym, że to był słynny koncert. Panowie byli, no można powiedzieć, w najlepszej formie, a my w jakości 4K będziemy mogli tę formę podziwiać już na początku października. Czekamy bardzo mocno.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Pełen podziwu dla tego, co zrobili, do tego, jak się w ogóle armia ukraińska przeszkoliła przez ten okres czasu. Dla mnie Ukraina, już wtedy mówiłem, że dla mnie Ukraina mentalnie już wygrała. Oni mentalnie są zwycięzcami. Co by się nie stało, oni mentalnie wygrali. A dla mnie Rosjanie strasznie dali ciała na tej wojnie. I de facto, jakby się ona teraz nie skończyła, Ukraińcy pokazali klasę. Nie ma imperium, które jest nie do pokonania. Zresztą to samo pokazali Afgańczycy z Amerykanami.
3: Melina. A w najbliższej Melinie Kafir Afgan, były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
1: Melina w S-Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube S-G Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Dobrze rokuje.

To Dorsi, Westrock, a my dzisiaj dostaliśmy możliwość zajrzenia przez lekko uchylone drzwi przez zespół Rammstein. Zespół, który dzisiaj podzielił się wyjątkowym trailerem koncertowego filmu. Filmu, który tak naprawdę został zarejestrowany na koncercie w Meksyku na początku października 2022 roku. Mijają 4 lata, my wiedzieliśmy, że to dzieło się pojawi i w końcu znamy szczegóły. Po pierwsze, ta produkcja ma mieć około 148 minut. Ponad 2 godziny z niesamowitym show zespołu Rammstein. To już przemawia do wyobraźni, a do tego wszystko zobaczymy na początku listopada w kinach. Czekamy, drodzy Państwo, a oczekując także mamy takie piękne rzeczy na otarcie łez. To Duchast w oczekiwaniu na nowe koncertowe dzieło z Meksyku od zespołu Rammstein.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Niektórzy uważają, że to był jeden z tych utworów, który uratował zespół przed rozpadem. No kiedyś wrócimy na pewno do sesji nagraniowej albumu One by One, bo tam się dziwne rzeczy działy. To All My Life na odchodne naszego dzisiejszego wtorkowego spotkania w Radarze. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się jutro po 18, a już za chwilę on, Jaro.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Nie wolno biegać, a wszyscy praktycznie biegają po korytarzach. Nawet nasz pan nauczyciel kiedyś biegał po korytarzu.
3: No właśnie, trzeba go jakoś zwolnić.
4: Otóż to, żeby nie biegał.
3: No właśnie, Wojtku, co się stanie, jak wybiorę zły rodzaj paliwa?
4: I ty, Brutusie, słuchaj, na podstawie stacji benzynowej, w ogóle na podstawie życiowych doświadczeń, powiem ci tak, jak otwór jest za mały, to się dalej nie pchaj.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. To był dobry rok w S-Rock. To był dobry rok.

Jarosław Bierajewicz, dobry wieczór. Witam w audycji To był dobry rok. Zaczęliśmy od nagrania, które dobrze Państwo znają. Jump, Van Halen. Nieprzypadkowo się dziś pojawia. Rozpoczyna temat przewodnik, którą jest wczorajsza rocznica. 42. historycznej pierwszej gali rozdania nagród wideo telewizyjnej muzycznej stacji MTV. Coś, co na początku miało być symboliczną nagrodą, albo symbolicznymi nagrodami od prywatnej bądź firmy, stało się szybko najważniejszym w Ameryce konkurentem nagród Grammy. No i dlatego pomyślałem, że dziś w audycji przyjrzymy się pierwszym laureatom, no i wspomnimy, jakie były początki tej nagrody. Pojawią się tu dziś gwiazdy, których nikt inny Westerogłam nie zagra, także te nierokowe. Ale teraz jeszcze gitary z Teksasu. I tak jak Van Halen zdobyli nagrodę, także i oni zdobyli na pierwszej gali, ale nie jedną, a dwie statuetki Moonmana. Pamiętacie? Srebrny astronauta z flagą MTV. ZZ Top odebrali pierwszą w kategorii Best Direction in a Video za teledysk do Sharp Dressed Man. I tutaj odbierał nagrodę reżyser, czyli Tim Newman. A drugą dostali w kategorii Best Group Video za teledysk do Lex. Oh yeah, she got Lex.

Modern Love Davida Bowiego. Od samego początku MTV postanowiło dawać taką nagrodę specjalną, która nazywała się Video Vanguard Awards, nazwana zresztą później imieniem Michaela Jacksona. No i tą pierwszą w historii nagrodę specjalną dostał właśnie on, David Bowie. Brytyjski artysta został doceniony za ogromny wkład i innowacyjność nie tylko w muzyce, ale przede wszystkim w tworzeniu teledysków. No bo skoro to nagroda za teledyski, to właśnie teledyski trzeba było też docenić. Dostał też nagrodę, bo dwie w sumie dostał, za najlepszy teledysk męski, który został zrobiony do nagrania China Girl. Ale mimo wszystko nie było go na gali. W jego imieniu odbierał nagrodę jego bliski przyjaciel Iggy Pop. Bowie pojawił się w czasie transmisji na takim specjalnie przygotowanym wideo i też koncercie, wcześniej nagranym w Londynie, na którym to występie nagrano nowy wtedy singiel Blue Jean. Drugim laureatem tej nagrody za całokształt był kultowy reżyser Richard Lester, który znany był głównie, znaczy z wielu rzeczy, ale muzycznie ze współpracy z zespołem The Beatles, bo na przykład wyreżyserował pierwszy film tego zespołu, czyli komedię Noc po ciężkim dniu.

Thriller. To nagranie miał być głównym bohaterem tej gali i rzeczywiście było, bo 3 statuetki w sumie trafiły do Michaela Jacksona, który też nie pojawił się na gali, bo był wtedy w trasie koncertowej ze swoimi braćmi. To było słynne Victory Tour. No i temu uniemożliwiło osobisty odbiór nagrody. W jego imieniu odbierano statuetki, odbierali inni, John Landis na przykład i Diana Ross. Ona też odebrała jedną ze statuetek w imieniu króla popu. Czy to Michael Jackson był największym zwycięzcą tamtej gali? Nie, zdecydowanie nie. Tak jak mówiłem, Jackson zdobył 3 statuetki, a najwięcej nagród podczas tej pierwszej historycznej gali, którą dziś wspominamy, zdobył Herbie Hancock, który w sumie dostał aż 5 za swój przełomowy teledysk do instrumentalnego utworu Rockets. Ikona współczesnej muzyki jazzowej, uznawany za jednego z najważniejszych twórców w historii tego gatunku, zrobiła wtedy takie cudo.

0: Reklama.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Proszę pani, dokąd dzisiaj idziemy?
5: Do mojej akademii! Chodźcie, pokażę wam, ile tajemnic kryje natura.
6: Nowość w Julinek Park. Pakiet edukacyjny dla grup szkolnych zgodny z podstawą programową. W ofercie film edukacyjny, warsztaty inspirowane naturą, spotkanie z sokolnikiem oraz aktywności zespołowe. A na finał spotkanie z borsukiem Julkiem na żywo.
5: Czekam na was w Julinku!
6: Zaproś swoją klasę na dzień pełen wiedzy, odkryć i dobrej zabawy. Akademia Borsuka Julka w Julinek Park. Zarezerwuj wycieczkę na julinek.com.pl.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
11: To był dobry rok.
0: To był dobry rok.
11: W

No i teraz mi się dostanie za to, co pojawia się w audycji. To był dobry rok. Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. Młodziutka wtedy Cyndi też miała swój wielki moment na tej pierwszej gali MTV 42 lata temu. Co prawda nie wygrała w głównej kategorii, ale teledysk do tej piosenki dostał nagrodę w kategorii najlepsze kobiece wideo. No i tam Cyndi Lauper pokonała na przykład wielką Donna Summer czy Pat Benatar. Ta gala, która miała, wczoraj była rocznica, swoje miejsce 42 lata temu, miała być generalnie inna, luźna, pełna humoru i miała się mocno odróżniać od zwykle sztywnej gali nagród Grammy. No i to się udało od początku, bo organizatorzy wybrali na prowadzących Dana Aykroyda i Betty Midler. Na tej gali pojawiła się też Madonna, która do domu wróciła bez statuetki, ale wielu twierdzi, że to ona była największą wygraną imprezy, bo na niej wystąpiła i to

2003, potem, jak Państwo pamiętają lub nie, to przypomnę, całowała się z Christiną Aguilarą, ale to już wtedy nie było to samo, co w roku 84. Już wtedy tak to nie szokowało. Like a Virgin, Madonna.

Dreams, gramy zwykle w radiu w wersji projektu nazwie Marilyn Manson, a tu oryginał zespołu Eurythmics, zespołu, który w tym 84 roku na tej pierwszej gali MTV zdobywał nagrodę w kategorii Best New Artist in a Video. Mówiłem o tym, że Thriller Jacksona zdobył 3 statuetki, bo gala odbywała się w momencie, gdy Michael był po premierze tego wiekopomnego albumu, ale najważniejszej mu się za teledysk roku nie udało zdobyć. I to chyba była największa niespodzianka tego wieczoru. A kto wygrał? Teledysk do piosenki You Might Think zespołu The Cars.

i kolejni przegrani tamtego dnia. Hugh Lewis and the News. Nominowani w dwóch kategoriach z tym numerem, teledyskiem do The Heart of Rock and Roll w Best Group Video, a druga piosenka, czy też raczej drugi teledysk, I Want a New Drug, rywalizowało nagrodę za najlepszy montaż. No ale w obu przypadkach znaleźli się lepsi. Ale za to pojawili się też na gali w roli gwiazdy. Występowali jak Madonna, ale oni nie wychodzili z żadnego tortu, żadnego skandalu w czasie ich występu nie było. Zakończymy to wspomnienie pierwszej gali nagród Video Music Awards MTV zespołem, który wygrał w kategorii na najbardziej eksperymentalne wideo. Za teledysk do naprawdę wielkiego przeboju o tytule Don't Answer Me. Ten klip przeszedł do historii jako jeden z najbardziej pracochłonnych klipów tamtych lat, w całości zrealizowany w stylu takiego klasycznego komiksu przy użyciu tradycyjnej animacji rysunkowej połączonej z techniką poklatkową. Podobno praca zajęła miesiąc, praca 40 animatorów. The Alan Parsons Project, dowodzony przez Alana Parsonsa, który, jak Państwo pamiętają, karierę zaczynał jako asystent przy albumach Abbey Road czy Let It Be The Beatles, a kilka lat później dokonywał rewolucji brzmieniowej odpowiadającej realizacji dźwięku na The Dark Side of the Moon zespołu Pink Floyd. Ale w tym 84 postanowił nagrywać taką muzykę, którą się teraz z Państwem pożegnam.

0: był dobry rok w SC Rock. Reklama.
1: Co robimy w sobotę, 19 września?
2: Idziemy do Fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
1: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
2: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
1: A w niedzielę?
2: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
3: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto.
7: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.